Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

Radio Hit to radio, które gra tylko dla Ciebie. Radio Hit. Nadajemy na częstotliwości 107,6. Radio Hit. Radio, które istnieje tylko dla Ciebie.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.

0: Promocja.
1: Chcesz dać ogłoszenie? Zareklamować swoją firmę? Przyjdź lub zadzwoń. Biuro Promocji i Reklamy Radia HIT. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
0: Autopromocja.

0: Playboys, utwór Kocham Cię od tak. 13 minut po godzinie 7. Cześć, dzień dobry, witajcie przy mikrofonie. Rafał Wiliński, zapraszam na poranek z Radiem Hit.
1: Słuchasz Radia Hit.

0: Dzień dobry w Ocławku!
1: Halo w Dobrzyniu, Rypinie!
2: Witajcie w Lipnie, Kowalu!
3: Dzień dobry w Lubrańcu, Osięcinach, Radziejowie!
4: Halo, Radomice, Chodecz!
5: Jak się macie w Aleksandrowie, Krośniewicach?
4: Co tam w Ciechocinku?
0: Bywajcie w Nieszawie, Skępem!
4: Halo w Kupce i Brześciu!
6: Pięknego dnia w Boniewie!
0: Dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają i gdziekolwiek są!
7: Obudź się! Poranek z najlepszym radiem w regionie. Radio Hit.

0: Reklama. Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Majówka? Czas rozpalać grilla. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Soczyste karkówki, aromatyczne kiełbasy, kaszanki i grillowe klasyki. Wszystko świeże, naturalne i pełne smaku.

0: Postaw na jakość, którą czuć na każdym ruszcie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek. Smak, który łączy przy grillu.
1: Zanurz się w królestwie hurtowni spożywczej DIK 2000. Odkryj setki wysokiej jakości produktów spożywczych oraz chemię gospodarczą. Gwarantujemy niesamowicie niskie ceny, które sprawią, że Twoje portfele będą pełne. Dołącz do setek zadowolonych klientów i przekonaj się sam. Hurtownia spożywcza DIK 2000. Zaprasza od 5 do 18, w soboty od 6 do 13. Włocławek, Chopina 6.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody, zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcję wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
6: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
7: I po reklamie.
8: Radio Hit, Radio Hit, Radio Hit.
9: Cześć, mówię Jacek Stachurski. Chciałem pozdrowić wszystkich sympatyków i słuchaczy Radia Hit.

0: Zespół 2 plus 1 i windą do nieba. Za 18 minut godzina 8. My zaglądamy do kalendarza. Dziś mamy 2 maja, 122 dzień roku. 18 tydzień roku dobiega ku końcowi. Imieniny obchodzą Zygmunt, Anatol oraz Witomir. Słońce wstało o 5.01 i pozostanie z nami do 20.04. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz tego ważnego święta, również święta nietypowe. Jakim jest Dzień Polonii i Polaków za granicą, czy też Dzień Orła Białego, Dzień Grilla, Dzień Tuńczyka, Światowy Dzień Dronów, czy Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są dziś razem z nami. Udanej majówki raz jeszcze. No i zachęcamy, byście dzisiejsze grillowanie również spędzili razem z nami na 107.6 FM.
1: Prosto z Włocławka. Dla Ciebie Radio Hit 107.6 FM.

0: Reklama. Są przestrzenie, które budzą zachwyt. Elegancki podjazd z kostki granitowej, taras z naturalnych płyt kamiennych, ogród dopracowany w każdym detalu, skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza. Starannie wyselekcjonowana kostka granitowa, piaskowiec, kamień ozdobny, gryzy, otoczaki i kruszywa najwyższej jakości. A teraz nowość. Kamienie gabionowe. Zapewniamy transport i profesjonalną obsługę. Telefon 506 383 813. Skład kamienia przy wyjeździe z Lipna na Włocławek zaprasza.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w potarganej chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej Biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
6: Jak majówka, to karkówka. Smacznej kiełbaski czy rewelacyjnej kaszaneczki z grilla życzy Zakład Ubojowo-Masarski Rom.

0: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej okręgowej stacji kontroli pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
1: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Piekutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
2: Zapraszamy do firmy Autokurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Autokurek. Zadzwoń 600 600 382. Autokurek. Skup i kasacja aut.
3: I po reklamie.

0: Bajeranty, utwór w małej tawernie. Za 4 minuty godzina 8, punktualnie pełnej wiadomości z kraju i ze świata. Po 8 wracam z kolejnymi informacjami z Wrocławka i z regionu, tak by wam umilić ten sobotni poranek. A już teraz Sławomir i Zenek Martyniuk.
1: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
2: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Na zegarach 8:00, czas na wiadomości.
1: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5000 żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
2: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
1: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
1: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
4: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
1: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
5: Pogoda na fali Radia Hit.
1: Wczoraj było pięknie, to może dzisiaj jeszcze cieplej? A tak, nad morzem i w górach od 20 do 25, w centrum też 25, na zachodzie Polski 27 stopni, niebo bezchmurne, nie ma mowy o deszczu. Wiatr łagodny, a ciśnienie wysokie. No i co poradzić, że jutro ma być jeszcze cieplej?
5: Obudź się! Poranek z najlepszym radiem w regionie. Radio Hit.

0: Reklama. Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe. Lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt. Sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Hocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby klej. Kostka brukowa Bruk Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Hoceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
3: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: Majówka? Czas rozpalać grilla. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Soczyste karkówki, aromatyczne kiełbasy, kaszanki i grillowe klasyki. Wszystko świeże, naturalne i pełne smaku. Postaw na jakość, którą czuć na każdym ruszcie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek. Smak, który łączy przy grillu.
5: I po reklamie.

0: Katy Perry na antenie Radia Hit, 17 minut po godzinie 8. Cześć, dzień dobry, witajcie, witamy kolejną część naszych słuchaczy, która już wstała, która już jest razem z nami. No, majówkowy sobotni poranek trwa w najlepsze. Dla wielu z nas to pierwszy moment od dawna, żeby naprawdę zwolnić tempo. Bez budzika, bez pośpiechu, bez patrzenia na zegarek. Jedni już szykują śniadanie gdzieś na tarasie, inni pakują kosze piknikowe, a gdzieś w tle coraz wyraźniej czuć ten wyjątkowy klimat długiego, błogiego weekendu. No i trzeba przyznać jedno, pogoda w tym roku naprawdę stanęła na wysokości zadania. Słońce, przyjemne temperatury i mnóstwo powodów, żeby spędzić ten dzień na świeżym powietrzu, czy to grillując, czy spacerując, jeżdżąc rowerem, na wyjeździe za miasto, czy po prostu z chwilą relaksu, z kawą w ręku. Aura zdecydowanie zachęca do korzystania z majówki na 100%, a my już za moment sprawdzimy dokładnie, co jeszcze przygotowała dla nas pogoda na ten długi weekend, no bo wygląda na to, że tegoroczna majówka będzie jedną z tych naprawdę wymarzonych.
1: Radio Hit.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy, a druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3, telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605-662-505.
4: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIG we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
5: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
0: I po reklamie. Weekend spędzam z Radiem Hit.

0: Miraż i kwiaty cyklamenu. Za 23 minuty, godzina 9. My wracamy do informacji o pogodzie, a ta podczas tegorocznej majówki naprawdę nas rozpieszcza. 2 maja zapisze się jako jeden z najpiękniejszych dni tego dłuższego weekendu. Termometry we Wrocławku i w całym regionie pokażą dziś nawet 26 stopni na plusie, a do tego czeka nas praktycznie bezchmurne niebo i mnóstwo słońca. Krótko mówiąc, konkretna dawka witaminy D dla każdego. A taka aura to idealna okazja, żeby wyrwać się z domu, spędzić czas z rodziną, wybrać się nad wodę, na spacer albo po prostu odpocząć w ogrodzie. No i oczywiście nie może zabraknąć tego, z czego słynie polska majówka, czyli grillowania, które śmiało można nazwać naszym narodowym sportem. Dziś także obchodzimy Dzień Grilla, więc no, należałoby, jeżeli jest taka możliwość, świętować. Zapach pieczonych kiełbasek już od rana unosi się nad wieloma podwórkami, działkami i ogródkami, a wszystko wskazuje na to, że ten wyjątkowy, ciepły i słoneczny dzień zachęci do świętowania majówki do późnego wieczora. Jeśli więc jeszcze nie macie planów na sobotę, warto wykorzystać tak piękną pogodę, bo natura przygotowała dla nas dziś prawdziwe pocztówki z wiosny.
1: Majowe grillowanie z Radiem Hit.

kochani, powitajcie na fujarze Marcin Rumiński, a na dudach Rafał Baro. A my Katowice śmiałutko możemy rozszerzyć.

0: Gorąco pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Hit. No, dziękujemy oczywiście za to, że nas i wspieracie, i gracie, i promujecie, także cieszymy się, że jesteście z nami. I cóż, no do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś na trasie, w terenie. Wszystkiego dobrego.
1: Słuchasz Radia Hit.

0: Reklama. Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
1: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaproszenie na targi. Tu znajdziesz tysiące klientów w jeden weekend. Postaw na Zarzeczewo. To miejsce, gdzie bije serce kujawskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 45 dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo. Tu rośnie twój zysk.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku. Od roślin ogrodowych przez podłoża aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
6: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
7: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Zapraszamy do firmy Auto Kurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Auto Kurek. Zadzwoń 600 600 382. Auto Kurek. Skup i kasacja aut.
0: I po reklamie. Radia Hit.

0: Za wielkim morzem ty i bratanki na antenie Radio Hit. Za 4 minuty, godzina 9, punktualnie pełnej wiadomości z kraju i ze świata. Ja przypominam, że dziś przez cały dzień czynna jest nasza bramka SMS-owa. Wczoraj tak chętnie tutaj odwiedzana przez naszych słuchaczy. Bardzo się cieszymy, że spędzaliście razem z nami ten wyjątkowy piątkowy wieczór, a także i popołudnie, bo już od samego popołudnia zaczęliście tutaj układać naszą muzyczną playlistę. Przypominam, że dziś przez cały dzień spełniam wasze muzyczne prośby, więc śmiało piszcie, pozdrawiajcie siebie nawzajem. 73601 hit na początku SMS-a. Już teraz na naszej antenie Kordian.
1: Prosto z Włocławka. Dla ciebie Radio Hit 107,6 FM.

0: Minęła 9:00, czas na wiadomości.
1: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16:00 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
2: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
1: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16:00.

Reklama. Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%.

0: Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Włocławek, ulica Kościuszki 16A, Galeria Wzorcownia.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, faliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 08 08 08.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modłowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jak majówka, to karkówka. Smacznej kiełbaski czy rewelacyjnej kaszaneczki z grilla życzy Zakład Ubojowo-Masarski Rom Mię.

0: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
1: I po reklamie.
2: Nasze. Tylko wyobraźni.
3: Czyli historie znane i mniej znane.
4: Jak co tydzień o tej porze zapraszam na audycję Historie znane i mniej znane. Dzisiejszy temat naszych muzycznych historii to piosenki, co do których niewiele brakowało, a nigdy by nie powstały.

I rozpoczęliśmy. Historie znane i mniej znane. Dzisiejszym tematem nie będzie zespół Queen, choć on na samym początku z utworem Bohemian Rhapsody. Dzisiejszym tematem są utwory, które o mało co nie powstały. Tak właśnie było z queenowską balladą. Jest to jeden z najbardziej klasycznych przykładów utworu, który napotkał bardzo duży opór od wytwórni płytowej. Piosenka łamie wiele zasad typowego utworu, który potencjalnie ma odnieść komercyjny sukces. Jedną z żelaznych zasad, których trzyma się każdy wykonawca, jest to, aby w piosence był refren. W Bohemian Rhapsody refrenu brak. Blisko 6-minutową kompozycję spokojnie można by też rozdzielić na dwie lub nawet trzy piosenki. Jednak Freddie Mercury i spółka byli nieugięci. Ze względu na swoje nowatorskie podejście do muzyki, producenci nie byli chętni, by ryzykować opublikowania utworu jako singla. Zespół jednak postawił na swoim, a Bohemian Rhapsody stało się i do dziś jest traktowany jako jeden z najlepszych utworów wszechczasów.

Za nami legendarne Yesterday od Beatlesów, jak mówił sam autor piosenki Paul McCartney, melodia i zamysł przyszedł do niego podczas snu. Każdy, komu zdarzyło się przyśnić kiedyś jakąś piosenkę, wie, że szybko wylatuje ona z głowy po przebudzeniu. To samo wiedział Paul McCartney. Tuż po tej feralnej pobudce szybko więc przysiadł do pianina i zaczął grać to, co usłyszał we śnie. Kiedy zaczął pracować już dogłębniej nad utworem, był bardzo ostrożny z jego potencjalnym wydaniem. Członek Beatlesów zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem nie splagiatował podświadomie jakiegoś istniejącego już utworu. Chodził i pytał różnych osób ze świata muzyki, czy znają coś, co brzmi podobnie do tego, co dziś my znamy jako Yesterday. Nie uzyskał odpowiedzi twierdzącej, więc postanowił kontynuować nagrywanie. Piosenka Yesterday ukazała się w 1965 roku na krążku Help i osiągnęła czołowe lokaty list przebojów w wielu krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych.

0: trwa audycja Historie Znane i Mniej Znane, w której dzisiaj piosenki, co do których niewiele by zabrakło, a nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. Za nami Adele i utwór Rolling in the Deep. Adele, która w momencie tworzenia albumu 21 była w trudnym momencie po rozstaniu. Niewiele zabrakło, a piosenka nigdy by nie powstała. Emocje, które wypływały z piosenkarki w tamtym trudnym okresie, zostały jednak przeniesione na sam utwór, co niewątpliwie słychać na samym nagraniu. Tutaj mała pauza. Do naszej audycji wracamy po reklamach.
1: Reklama.
2: Pora na remont łazienki? Idę na zakupy. Buszuję po tysiącach metrów kwadratowych na taniapłytka.pl.
3: A ja wolę sklep stacjonarny. Nie ma to jak zobaczyć, dotknąć.
2: A który sklep wybierasz?
3: Ten sam.
2: Setki wzorów płytek dostępnych od ręki.
3: We Włocławku. Torujska 147.
2: I na taniapłytka.pl.
4: Restauracja teatralna w Ciechocinku zaprasza na roztańczoną majówkę. Czeka na Państwa mnóstwo atrakcji i kulinarnych, i do zabawy. Do zobaczenia w restauracji teatralna w Ciechocinku, ulica Kopernika 2.
5: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Polterex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą. Certyfikowany pellet najwyższej jakości Polterex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54.

0: Pursta mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Soczyste karkówki, aromatyczne kiełbasy, kaszanki i grillowe klasyki. Wszystko świeże, naturalne i pełne smaku. Postaw na jakość, którą czuć na każdym ruszcie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek. Smak, który łączy przy grillu.
1: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
2: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
3: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
2: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
3: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
1: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
2: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
4: Dołącz do nas!
1: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
5: Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
6: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od MarkGaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. MarkGaz. Włocławek gotuje z nami.
7: Z bonusem serwisem w zasięgu wzroku. Bonus serwis. Kasy fiskalne Postnet i Novitus. Komputery, programy Insert i inne. Bonus serwis. Monitoring kamery alarmy. To wszystko równa się bezpieczeństwo. A prawdziwe bezpieczeństwo zapewni bonus serwis. Sprzedaż i montaż. Włocławek, ulica Toruńska 85. Telefon
8: 606 300 074. I po reklamie.

Za nami Meatloaf, artysta, który nie miał łatwej drogi do kariery. Jego pierwszy album, Bat Out of Hell, napotkał na spore problemy wydawnicze. Meatloaf współpracował z kompozytorem Jimem Steinmanem przy tworzeniu tego pierwszego krążka i mieli duże problemy ze znalezieniem wytwórni gotowej wydać owy album. Doszło do kuriozalnej sytuacji, że przez około rok pracowali nad płytą, a 2,5 roku nad znalezieniem wytwórni, która zechciałaby wydać album. Odrzucano go raz za razem, a jeden z producentów podważył nawet umiejętności Steinmana w pisaniu utworów, drwiąc z niego, by ten kupił jakiekolwiek rock'n'rollowe nagranie i nauczył się, jak brzmi muzyka. Zarówno Jim Steinman, jak i Meatloaf pozostali nieugięci. Koniec końców znaleźli odpowiednią wytwórnię, ta wydała album i na dzień dzisiejszy sprzedał się on w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy, a w Wielkiej Brytanii jest najlepiej sprzedającym się debiutanckim albumem wszechczasów z liczbą 3,5 miliona kopii. Przed nami ponownie Meatloaf, ponownie album Bat Out of Hell, All Revved Up With No Place To Go.

0: place to go!
1: W audycji Historie Znane i Mniej Znane skupialiśmy się dzisiaj na piosenkach, albumach muzycznych, co do których niewiele zabrakło, a nigdy by nie powstały. Na sam koniec nieco inna sytuacja i przed nami przypadek utworu, który stał się internetowym fenomenem. Piosenka, która bardzo wpada w ucho, jednak której autora nikt nie znał. A mowa o tak zwanej najbardziej tajemniczej piosence w internecie. Poszukiwania piosenki, której pochodzenie datowane było na początek lat 80. rozpoczęło się w 2007 roku poprzez różne fora internetowe. Jednak prawdziwy rozgłos i ikoniczny tytuł najbardziej tajemniczej piosenki w internecie miał miejsce w 2019 roku. To właśnie wtedy bardzo intensywnie zaczęto szukać jakichkolwiek śladów identyfikujących utwór. Pojawiały się różne teorie co do kraju, z którego mógł pochodzić zespół, a bardziej zaznajomieni z muzyką próbowali nawet określić rodzaj używanego w utworze syntezatora i na jego podstawie określali rok produkcji utworu. Posłuchajmy najpierw owej kompozycji, a więcej słów na jej temat już za chwilę.

0: Tak zwana najbardziej tajemnicza piosenka w internecie, o której wspominamy na sam koniec w naszej audycji. Najbardziej tajemnicza do niedawna, bo jak się okazuje, dokładnie 4 listopada 2024 roku w końcu odnaleziono oryginalnego wykonawcę oraz tytuł. Stało się to po 5 latach intensywnych poszukiwań, 17 latach od pierwszych wątków w internecie i po 41 latach od powstania piosenki. Utwór został zidentyfikowany. Autorem jest niemiecki zespół Fex. Tytuł to Subways of Your Mind. Piosenka została wydana w 1983 roku. Jedna z największych muzycznych zagadek rozwiązana. Również jedna z ciekawszych muzycznych historii, jakie się przydarzyły w muzyce, kiedy członkowie zespołu orientują się, że ich utwór przez lata był poszukiwany, a oni nawet o tym nie wiedzieli. Na tym kończymy naszą audycję. Historie znane i mniej znane. Na kolejny program zapraszam już za tydzień. Nasze
1: czyli historie znane i mniej znane.

0: Na zegarach 10:00, czas na wiadomości.
1: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
2: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
3: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
2: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tzw. zaświadczeń stażowych.
1: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, która będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
4: Pięknej aury życzy sponsor Świat Wody, oferujący systemy nawadniające oraz dostarczanie wody, ulica Wiejska 5.
5: Pogoda na fali Radia Hit.
1: Dziś i jutro ma być pięknie, a w poniedziałek z północnego zachodu przyjdą deszczowe, burzowe chmury. Ale na razie sobota, 22 stopni na północnym wschodzie, 25 maksymalnie w centrum, 27 na zachodzie. Nad morzem i w górach też powyżej 20. Pełne słońce, o deszczu nie ma mowy.
4: Pięknej aury życzy sponsor Świat Wody, oferujący systemy nawadniające oraz dostarczanie wody, ulica Wiejska 5.

0: Kocham cię.
1: Reklama. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Budujesz, remontujesz, a może dopiero planujesz inwestycje? Postaw na sprawdzone rozwiązania. Wybierz RT But z Hocenia. Teraz w atrakcyjnych cenach. Tynki silikonowe i farby Klejp. Kostka brukowa Bruk Body Kamal. Kamień dekoracyjny oraz ogrodzenia panelowe. W stałej ofercie także węgiel, groszek i drewno opałowe. RT But, Hoceń, ulica Jarzębinowa 1. Telefon 783 705 397. RT But. Wszystko dla Twojej budowy w jednym miejscu.
3: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
4: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Virgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Virgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Virgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Virgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5: Sezon już tuż, tuż, a Ty gotowy na pracę w polu? Z Markar to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczy techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 40 50. Z nami każdy sezon jest udany.
6: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
7: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
1: I po reklamie.

Milano, utwór Jesteś mym marzeniem. 18 minut po godzinie 10, a na termometrach już prawie 20 stopni we Włocławku i w regionie. Ja przypominam, że dziś maksymalna prognozowana temperatura dla Włocławka i regionu to nawet 26 stopni na plusie. Pogoda, pogodna majówka sprzyja podróżom małym i dużym. Wiele z naszych słuchaczy korzysta dziś z pięknej pogody i odwiedza plaże oraz jeziora w całym regionie. No trudno się dziwić, bo przy takim słońcu aż chce się ruszyć nad wodę i złapać trochę majówkowego luzu. A teraz właśnie taka mała muzyczna podróż w klimaty. Przed nami utwór Na całych jeziorach ty. Słowa do piosenki napisała oczywiście Agnieszka Osiecka, a sam utwór do dziś uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich utworów kojarzących się właśnie z błogimi słonecznymi weekendami, czy też latem, wodą i wyjazdami, których po prostu nam brakowało. Przed wami Teresa Tulinas, Na całych jeziorach ty. Radio Hit.

0: Kiss and Love It.
1: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
2: Zdobyłem dowody na oszczędzanie wody. Zaufałem fachowcom ze Świata Wody. Świat Wody to nowoczesne systemy dostarczania wody. Od ponad 20 lat nasi specjaliści służą fachowym doradztwem i oferują usługi w zakresie sprzedaży pomp i hydroforów, wiercenia studni głębinowych i abisynek, uzdatniania wody pitnej i technicznej oraz montażu i serwisu systemów nawadniających i odwadniających. Ulica Wiejska 5, telefon 411-9303. Teraz mam powody. Wybieram Świat Wody.
3: Od klasycznej mechaniki.

0: Do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
1: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
0: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
1: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
0: Kręci cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
1: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych.
0: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
1: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl

0: Najniższe ceny na rynku.
1: Majówka? Czas rozpalać grilla. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Soczyste karkówki, aromatyczne kiełbasy, kaszanki i grillowe klasyki. Wszystko świeże, naturalne i pełne smaku. Postaw na jakość, którą czuć na każdym ruszcie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek. Smak, który łączy przy grillu.
0: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
0: I po reklamie.

0: What is love? Za 18 minut, godzina 11, do naszej bramki dotarła kolejna wiadomość. No miło mi jest bardzo, że się tutaj do nas odzywacie, że jesteście razem z nami, że to pokazujecie, że już o tak wczesnej porze, jak na sobotni poranek, słuchacie Radia Hit. Pozdrawiam całą redakcję oraz moich bliskich. Proszę, utwór Cyganeczka Janeczka, stała słuchaczka Jadwiga. Witam bardzo serdecznie, oczywiście, Cyganeczka Janeczka już teraz. Ja przypominam wszystkim naszym słuchaczkom o tym, że cały czas możecie się do nas przyłączyć do wspólnego współtworzenia muzycznej playlisty Radia Hit. Zapraszam, 73601 Hit na początku SMS-a.
1: Radio Hit.

Reklama. Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%.

0: X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol, Włocławek, ulica Kościuszki 16A, Galeria Wzorcownia.
1: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka. Tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605-662-505.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku. Od roślin ogrodowych przez podłoża, aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
4: Od morza do Tatr, w Mrówce to wszystko mam.
5: I po reklamie.

Radaway, What is Love na antenie Radia Hit. Już za moment Luca Rossi i utwór A Ty Bądź, a za 4 minuty godzina 11. O 11 wiadomości z kraju, ze świata. W nich przeniesiemy się do Wielkopolski, do Wolsztyna, gdzie 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów, która od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Szczegóły po 11 na naszej antenie. We'll be right back.

0: Na zegarach 11, czas na wiadomości.
1: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
1: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
3: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
1: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Baradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Baradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726-10968. 726-10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
4: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Majówka? Czas rozpalać grilla. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Soczyste karkówki, aromatyczne kiełbasy, kaszanki i grillowe klasyki. Wszystko świeże, naturalne i pełne smaku. Postaw na jakość, którą czuć na każdym ruszcie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek. Smak, który łączy przy grillu.
7: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Markgaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Markgaz. Włocławek gotuje z nami.
0: I po reklamie.

0: Ding Dong i bursztynowa dziewczyna na antenie Radia Hit, majówka w pełni. No większość z nas już myślami gdzieś przy grillu nad jeziorem albo po prostu w trybie święty spokój, ale jest też druga strona tej historii. Dziś ogromne pozdrowienie dla wszystkich, którzy 2 maja są w pracy. Dla tych w sklepach, na drogach, w komunikacji, w służbach, w szpitalach, w gastronomii, w urzędach, w mediach, na produkcji i wszędzie tam, gdzie świat nie może sobie pozwolić na urlop od działania, bo to właśnie wy sprawiacie, że reszta może sobie spokojnie odpoczywać. Trochę tak, jakbyście byli taką niewidzialną załogą majówki. Bez was grill by się nie rozpalił, a kawa sama by się nie zaparzyła, więc dziś bez patosu, ale z dużą sympatią, szacunek i pozdrowienia dla wszystkich pracujących. Niech ten dzień minie wam szybko, spokojnie i z uśmiechem, a my w radiu robimy, co możemy, żeby chociaż trochę wam go umilić.
1: Radio Hit.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Komplety ze złota na chrzest i pierwszą komunię 20 i 30% taniej. W promocji cudowny medalik 30% taniej. Tylko w Jubiler Munika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki z diamentami do 30% taniej. W promocji pierścionek z brylantem 1 karat za 4600 zł. Warto skorzystać. Biżuteria srebrna do 50% taniej. Złote kolczyki, łańcuszki, bransolety do 30% taniej. Tylko w Jubiler Munika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia.
1: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Majówka? Czas rozpalać grilla. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Soczyste karkówki, aromatyczne kiełbasy, kaszanki i grillowe klasyki. Wszystko świeże, naturalne i pełne smaku. Postaw na jakość, którą czuć na każdym ruszcie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek. Smak, który łączy przy grillu.
4: Zaproszenie na targi. Tu znajdziesz tysiące klientów w jeden weekend. Postaw na Zarzeczewo. To miejsce, gdzie bije serce kujawskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 45 dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo. Tu rośnie Twój zysk.
5: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
6: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
7: Zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
8: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie, w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
0: I po reklamie.

Ojcy, utwór miałaś 18 lat, za 22 minuty godzina 12 na termometrach. No ciężko w to uwierzyć, ale aktualnie stacja pogodowa zlokalizowana we Wrocławku przy ulicy Płockiej pokazuje nam 24 stopnie na plusie, więc pogodnie. Pogodnie i tak już pozostanie, bo według synoptyków dziś bezchmurne niebo, więc przepiękna majówkowa pogoda, majówkowy klimat również i majówkowe granie na antenie Radia Hit, już teraz Maxell i Fale Niebios. Ja oczywiście czekam na propozycje od Was, przy jakiej muzyce chcielibyście spędzić dzisiejsze sobotnie jeszcze przed południe. Zapraszam do kontaktu SMS-owego 73 601 Hit na początku SMS-a.

Sawa w akordeonowej wersji z pozdrowieniami do naszego stałego słuchacza Mariana, którego serdecznie pozdrawiamy. No i zachęcamy ponownie wszystkich i każdego z osobna tego, by się do nas przyłączyli i razem z nami współtworzyli muzyczny program Radio Hit 73 601 Hit na początku SMS-a.

0: Reklama. Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50, albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu. Dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol, Włocławek, ulica Kościuszki 16A, Galeria Wzorcownia.
1: Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
5: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
0: I po reklamie.

0: Minęła 12, czas na wiadomości.
1: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
2: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
1: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
3: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
1: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
4: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
1: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.

3 minuty po godzinie 12 na termometrach we Wrocławku aktualnie 22 stopnie na plusie, bezchmurne niebo i tak już pozostanie dziś we Wrocławku. Zobaczymy nawet 26 stopni. Aktualnie temperatura odczuwalna to już 24 stopnie.

Radio Hit 107,6 FM. Włocławek. Moje miasto. Moje radio. W domu, w pracy, w samochodzie czy w ogrodzie. Tylko Radio Hit 107,6 FM.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: Zapraszamy do nowo otwartego ogrodu zewnętrznego Mrówki we Włocławku. Od roślin ogrodowych przez podłoża, aż po donice i rośliny domowe. Nawozy, środki ochrony i akcesoria. Wszystko w jednym miejscu. Twój ogród zaczyna się tutaj. Mrówka Włocławek, Łęcka 16.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
2: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe. Lampy, chemia, zabawki. Krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów w Wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
0: Zapraszamy do firmy Auto Kurek. Skup i kasacja aut. Przyjmujemy auta w każdym stanie technicznym i płacimy najwięcej. Osobowe, ciężarowe, żaden problem. Obsługujemy całe województwo kujawsko-pomorskie. Po samochód dojeżdżamy gratis i gwarantujemy zwrot ubezpieczenia. Auto Kurek. Zadzwoń 600 600 382. Auto Kurek. Skup i kasacja aut.
2: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801 402 403. Powtarzam. 801 402 403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
0: I po reklamie.

0: Jak na majówkę przystało klasyków disco polo na antenie Radio Hit, ci u nas dostatek. Piękna pogoda, słońce rozgościło się na dobre, a majówka trwa w najlepsze i nie zamierza zwalniać tempa. Leżaki, myślę, już porozstawiane, grille już się powoli odpalają, a w powietrzu czuć ten charakterystyczny zapach długiego weekendu. Trochę wolności, trochę beztroski, no i oczywiście dużo dobrego nastroju. No ale skoro o dobrym nastroju mowa, to na naszej antenie mamy świeżą, gorącą nowość muzyczną. Tym razem coś idealnie skrojonego pod majówkowy klimat od zespołu Playboys. To numer, który pachnie wiosną. No i tutaj pojawia się pytanie, czy to właśnie mamy przed sobą taki nieoficjalny hymn tegorocznej majówki? No o tym musicie przekonać się sami. Jedno jest pewne, nogi same chodzą, a głośność aż się prosi, żeby podkręcić. Nowość na antenie Radio Hit, zespół Playboys i majóweczka specjalnie dla was.
1: Nowość Radio Hit.
2: Bardzo serdecznie w imieniu całej grupy Playboys pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Hit. Ach,

0: Reklama.
1: Poranny remont łazienki? Idę na zakupy. Buszuję po tysiącach metrów kwadratowych na taniapłytka.pl.
2: A ja wolę sklep stacjonarny. Nie ma to jak zobaczyć, dotknąć.
1: A który sklep wybierasz?
2: Ten sam.
1: Setki wzorów płytek dostępnych od ręki.
2: We Włocławku. Torujska 147.
1: I na taniapłytka.pl.
3: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 706. Dezynfekcja wody.

0: promocji. Cudowny medalik 30% taniej. Tylko w Jubiler Munika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki z diamentami do 30% taniej. W promocji pierścionek z brylantem 1 karat za 4600 zł. Warto skorzystać. Biżuteria srebrna do 50% taniej. Złote kolczyki, łańcuszki, bransolety do 30% taniej. Tylko w Jubiler Munika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia.
1: Szanowni włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Zanurz się w królestwie hurtowni spożywczej DIK 2000. Odkryj setki wysokiej jakości produktów spożywczych oraz chemię gospodarczą. Gwarantujemy niesamowicie niskie ceny, które sprawią, że Twoje portfele będą pełne. Dołącz do setek zadowolonych klientów i przekonaj się sam. Hurtownia spożywcza DIK 2000. Zaprasza od 5 do 18 w soboty od 6 do 13. Włocławek, Chopina 6.
8: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
9: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja Ujacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja Ujacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
10: I po reklamie.

0: Bajera i popłyniemy w odrobinie zremiksowanej wersji za 23 minuty, godzina 13. My pozostajemy w temacie muzycznych nowości. Tym razem już za moment na naszej antenie najnowszy singiel zespołu Piękni Młodzi i Magdalena Narożna o tytule Nie Daj Się Prosić. No i moi drodzy, co tu dużo mówić, po prostu nie dajcie się prosić i posłuchajcie.
1: Nowość. Radio Hit.

0: zespół Piękni Młodzi. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, kochani. Słuchajcie Radia Hit, słuchajcie największych przebojów muzyki disco.
1: Radio Hit, Radio Hit, Radio.

0: Reklama. Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol, Włocławek, ulica Kościuszki 16A, Galeria Wzorcownia.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Complex Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Complex Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Complex Car. Decyzja dziś, pieniądze od ręki.
3: Ubezpieczenia nie muszą być skomplikowane. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia dobierzemy ochronę dokładnie do Ciebie. Życie, dom, samochód. Mówimy prosto, doradzamy konkretnie, prowadzimy Cię od początku do końca. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską po ludzku.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Planujesz dach? Nie czekaj tygodniami na materiał. Firma M-Dach z Zalesia obok Chodcza oferuje blachy modłowe, trapezowe w pierwszym i drugim gatunku w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. M-Dach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
0: I po reklamie.

0: muzyka, której słuchasz.
1: Na zegarach 13, czas na wiadomości.
2: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
3: Najważniejszy jest ten mecz.
4: Jak nie teraz, to kiedy?
2: O 16 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
5: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
2: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
6: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
2: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
4: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
2: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
3: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz. Zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
2: Mecz o 16 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.

0: Był to oczywiście zespół Imprez i Pepita, 5 minut po godzinie 13. Ja przypominam, że dziś przez cały dzień spełniamy wasze muzyczne propozycje. Dziś nasza antena w całości należy do was, więc zachęcam do kontaktu z naszą redakcją. Po godzinie 16 odpalimy dziś wyjątkowo wcześniej potańcówkę z Radiem Hit, taką majówko potańcówkę. Przygotowujemy dla was największe przeboje, tak byśmy mogli wspólnie razem grillować i po prostu świetnie się bawić w tą wyjątkowo ciepłą, pogodną majówkę, więc koniecznie zostańcie razem z nami, razem z Radiem Hit. Oczywiście dajcie znać, co słychać u was. Cały czas czekam. 73601 Hit na początku SMS-a.
1: Majowe grillowanie z Radiem Hit.

0: Reklama. Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
1: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Uwaga, promocja! Komplety ze złota na chrzest i pierwszą komunię 20 i 30% taniej. W promocji cudowny medalik 30% taniej. Tylko w Jubiler Munika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki z diamentami do 30% taniej. W promocji pierścionek z brylantem 1 karat za 4600 zł. Warto skorzystać. Biżuteria srebrna do 50% taniej. Złote kolczyki, łańcuszki, bransolety do 30% taniej. Tylko w Jubiler Munika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia.
4: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Polterex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
5: Uwaga, łowcy okazji! W centrum handlowym BIK we Włocławku przy Kapitulnej 41 wylądowała letnia kolekcja. A ceny? Aż trudno uwierzyć. Second Hand, pełne kosze za grosze, zaprasza na modowe polowanie. A teraz hit! Od środy do piątku promocje na cały asortyment. Tak, tak, bez szukania koloru metki. Wchodzisz, wybierasz, płacisz mniej. Prościej się nie da. Second Hand, pełne kosze za grosze.
6: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
8: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
0: I po reklamie.

0: Majówka z Radiem Hit.
1: Cześć, tu zespół MIG, czyli Marek,
2: Krzysiek,
3: Dorota
4: i Sławek.
1: Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Hit.

Rush, utwór Jak wariat w tobie zakochany. 27 minut po godzinie 13 w naszej bramce pojawiła się wiadomość. Pozdrowienia dla mojej myśli. Proszę, utwór Pawła Goeckiego. Dzisiaj oczywiście ta piosenka już za moment naszej antenie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, więc Mysie, a także nadawcę wiadomości, życząc wam udanej majówki. 73 601 to jest numer do bramki. Hit na początku SMS-a.

0: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się Twoja przyszłość.
1: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
2: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
1: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
2: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
0: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
1: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
3: Dołącz do nas!
0: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Restauracja teatralna w Ciechocinku zaprasza na roztańczoną majówkę. Czeka na Państwa mnóstwo atrakcji i kulinarnych, i do zabawy. Do zobaczenia w restauracji teatralna w Ciechocinku, ulica Kopernika 2.
7: Od 25 lat dostarczamy energię, na której możesz polegać. Markgaz, twój sprawdzony dostawca propanu. Propan najwyższej jakości do domu, firmy, gospodarstwa. Szybka dostawa, świetne ceny, niezawodna obsługa. Zadzwoń 726 267 626 lub wejdź na markgaz.pl. Markgaz. 25 lat doświadczenia, które daje ciepło. Dzwoń 726 267 626.
8: Drukarnia Marfix. Drukujemy wszystko oprócz pieniędzy. Druk cyfrowy od ręki. Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 88 88. Drukarnia Marfix. To dobry wybór. Drukarnia Marfix. To najwyższa jakość. Drukarnia Marfix. Oszczędzasz pieniądze.
9: I po reklamie.

Kometa i śpiewa je dziewczyno za 22 minuty, godzina 14. Ja dziękuję za to, że mogłem z wami spędzić poranek, a także część popołudnia od godziny 7. Grał dziś dla was Rafał Wiliński. Już za moment usłyszycie się z Łukaszem, który przygotował dla was wyjątkowe, majówkowe granie. O 16 startuje potańcówka majówkowa, potańcówka z Radiem Hit, więc zapraszamy także na nasz fanpage na Facebooku. Dziś wyjątkowo w poście będziecie mogli zamieszczać swoje pozdrowienia, które odczytamy na naszej antenie. Oczywiście bramka SMS-owa również pozostaje do waszej dyspozycji. Ja uciekam, życzę miłej, spokojnej, wyjątkowo rozrywkowej majówki i do usłyszenia.

0: Wybiła 14.
1: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRA i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
2: Majóweczka?
3: Majóweczka.
4: Pogoda nam sprzyja, to jest okej.
3: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
5: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
1: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
6: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
1: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.

0: Reklama. Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50, albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu. Dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol, Włocławek, ulica Kościuszki 16A, Galeria Wzorcownia. Wielka rodzinna majówka w Sitnicy nadchodzi. 1 maja, piątek. Zaczynamy od 14 i mamy mnóstwo atrakcji dla dzieci. Ogromny, żywy dinozaur, nowe place zabaw, wielkie maskotki, pływające samochody Garbus, a także zabawy z animatorami. Do tego koncerty. Zespół Weekend, Kordian oraz Piotr i Paweł. Wielka rodzinna majówka. 1 maja, piątek. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Uwaga! Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
1: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968. 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auta ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car. Polska firma. Płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzja dziś. Pieniądze od ręki.
0: I po reklamie.

Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. To był After Party przed chwilą na antenie Radio Hit, a z wami wita się już Łukasz Derucki. 2 maja, dziś też wydarzenia w regionie, szczególnie w Baruchowie Potyczki Sołeckie. Nie może was tam zabraknąć. Oczywiście będziemy robić relację reporterską z tego wydarzenia specjalnie dla was. Bawimy się do 22 i już teraz dla dobrej zabawy Guzowianki i Ech Poleczko.

Polskie dziewczyny są najpiękniejsze, polskie dziewczyny są bez wad, polskie dziewczyny są po prostu najlepsze. I pięknie zaśpiewał to Relax i ja to również mówię tutaj w zgodzie ze słowami tej piosenki. Najpiękniejsza jest też polska flaga, nasza, kochana, biało-czerwona, która wszystkich nas jednoczy i niech nas też jednoczy dziś podczas rodzinnych spotkań 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Od wczoraj tak naprawdę zaczynając majówkę, świętowaliśmy w regionie, czy na przykład obchody, koncert z okazji 3 maja, które przecież obchody już jutro, ale w regionie odbywały się koncerty właśnie uwieczniające ten Dzień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w Lipnie koncertem wojskowym, koncertem Orkiestry Wojskowej w Toruniu. Też w Lipnie odbyła się potańcówka na początek majowego weekendu i na tej potańcówce wszyscy też się pięknie jednoczyli, tańcząc wspólnie i śpiewając. Mi utwór spodobał się Kaczuchy, bo wtedy wszyscy koło siebie tak stanęli, wspólnie tańczyli, było dużo pozytywnej energii, więc myślę, że teraz właśnie na 107.6 w radiu hit Kaczuchy i będę sobie wyobrażać, że wspólnie, razem wszyscy tańczymy.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121.
1: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradeks od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradeks, Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradeks. Energia, której kompleksowo

0: Piąte dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo, tu rośnie twój zysk.
1: Jak majówka, to karkówka. Smacznej kiełbaski czy rewelacyjnej kaszaneczki z grilla życzy Zakład Ubojowo-Masarski Rom Miem.

0: Masz ciężarówkę lub naczepę na sprzedaż? Kompleks Car kupi auto ciężarowe do 2015 roku. Ciągniki siodłowe, solówki i auta specjalne. Szybko, bez zbędnych formalności. Kompleks Car, polska firma, płacimy VAT. Zadzwoń 514 759 626. 514 759 626. Kompleks Car. Decyzje dziś, pieniądze od ręki.
1: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
2: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
3: Sezon już tuż, tuż, a ty gotowy na pracę w polu? Z Markar, to proste. W Markar znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do ciągników i maszyn rolniczych. Części, oleje, smary, łożyska, paski, opony, a także narzędzia, akcesoria warsztatowe i hydraulikę siłową. Postaw na sprawdzony sprzęt i przygotuj się na intensywny sezon. Oferujemy także kosiarki, traktorki, roboty koszące i cały asortyment Stiga. A jeśli myślisz o ogrzewaniu, mamy pelet i ekogroszek w atrakcyjnych cenach. Markar, sklep rolniczo techniczny w Lipnie, ulica Jastrzębska 27. Zadzwoń 54 287 4050. Z nami każdy sezon jest udany.
4: I po reklamie.

Dawid Janiak z utworem dla Ciebie w Radiu Hit na 107.6 FM. Za 22 minuty wybije godzina 15. Przypominamy, od 15 ruszają potyczki sołeckie w Baruchowie na stadionie. W Baruchowie to się wszystko będzie odbywać. Gwarantowana świetna zabawa, rywalizacja, dobra muzyka i oczywiście lokalne, pyszne, zdrowe przekąski. Będzie tam też nasz reporter, więc na pewno będzie relacja. Będziemy mogli się spotkać wspólnie. A ja wracam też do naszej bramki SMS-owej, bo kolejne pozdrowienia do nas dotarły. Pozdrowienia dla Leszka z Czołowa od kolegi, prośba o utwór Baciary, Bilet do wojska. Pozdrawiamy Was serdecznie, również niebawem ten utwór za chwilę się u nas pojawi. Kolejna wiadomość dla Danusi i Geniusia od rodziny Sobieckich. Proszę o piosenkę Barcelona, czyli tutaj też ciepło, gorąco i klimatycznie na naszej antenie. Kochamy Was bardzo. Piękna wiadomość. Też Was serdecznie prosto z radia pozdrawiamy. No i życzymy udanej zabawy, udanej majówki. Wszystkich pozostałych słuchaczy zachęcam do wysłania SMS-ów pod 73601 hit na początku w treści. I dodam, że dziś potańcówka rusza od godziny 16, także będziemy się bawić do 22, a już teraz obiecane Baciary.

Spektus i Barcelona w Radiu Hit. A kto w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi dziś imieniny? Są to m.in. Zygmunt, Anatol, Witomir, Borys, Walenty, Walter, czy też Zygmunta. Dla wszystkich solenizantów i solenizantek składam absolutnie najserdeczniejsze życzenia. No dziś myślę, że na spotkaniach rodzinnych to jesteście przygotowani w biało-czerwone stroje, albo też może pomalowane poliki na biało-czerwono. Czemu nie? Tak, dzień trzeba absolutnie święcić najlepiej jak tylko można, najbardziej godnie też jak tylko można, czyli właśnie na biało-czerwono. Tymczasem na naszej antenie Gianni i Chayorie.

0: Reklama.
1: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w potarganej chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
2: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
2: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na Ciebie.
3: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie Twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
2: Kręci Cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla Ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
3: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik, operator maszyn i pojazdów rolniczych.
2: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
3: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
0: I po reklamie.

Playboy z Bahamy, Morze, Miami w Radiu Hit. Niebawem na zegarach radiohitowych wybije 15 o 15 wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi o tym, że już tuż do matury. Zatem, drodzy maturzyści, trzymamy za was mocno kciuki, ale też i dobrze zregenerujcie się w tegorocznej majówce, tak żeby być wypoczętym, no i dobrze przygotowanym do egzaminu dojrzałości. Tuż przed wiadomościami Mario Brishin i Macarena.

0: Minęła 15.
1: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
3: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
1: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury, to wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
4: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
1: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka. A jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.

Reklama. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.

0: najniższe ceny na rynku. Uwaga, promocja! Komplety ze złota na chrzest i pierwszą komunię 20 i 30% taniej. W promocji cudowny medalik 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki z diamentami do 30% taniej. W promocji pierścionek z brylantem 1 karat za 4600 zł. Warto skorzystać. Biżuteria srebrna do 50% taniej. Złote kolczyki, łańcuszki, bransolety do 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia.
1: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Polterex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel, kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28B. Ciepło, które nie zawodzi.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
4: Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
5: I po reklamie.

Sialalala i Venga Boys w Radiu Hit, 16 minut po godzinie 15. Dziś też oczywiście w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Dzień Grilla, zatem pozdrawiamy wszystkich tych, którzy grillują na działce przed domami, spędzają ten czas wspólnie z bliskimi. Mam nadzieję, że bawicie się razem z nami. Przypominamy o potańcówce, która rusza już po godzinie 16. Możecie też pozdrawiać się nawzajem, pisząc do naszej bramki SMS-owej pod 73601. Bawimy się, słońce nam też sprzyja, pogoda dzisiaj bardzo dobra, jest słonecznie, zatem oby tak było, oby tak dalej, oby cały taki miesiąc był, to absolutnie nie będziemy mieli nic przeciwko temu. Take Me to Ibiza już teraz w Radio Hit.

Tak, Marta Paulin w Radiu Hit, 24 minuty po godzinie 15, a do naszej bramki SMS-owej dotarły kolejne pozdrowienia. Dla Danusi Geniusia od rodziny Sobieckich i Wiśniewskich prośba o piosenkę Będziesz moja na zawsze. Kochamy was, tutaj też piękna wiadomość i oczywiście Jorgus Będziesz moja już teraz na 107,6. Pozdrawiam was również. Przypominam, że możecie wysłać SMS-y pod 73601. Na samym początku w treści wpisujecie trzyliterowe słówko hit. No i też pozdrawiamy wszystkich mieszkańców gminy Baruchowo, no bo tam teraz odbywają się potyczki sołeckie, więc myślę, że na pewno jest was sporo. My tam również jesteśmy, będziemy dla was robić relacje reporterskie, także wszystko oczywiście będzie dostępne na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek. A już teraz obiecany Jorgus

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121. Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Virgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Virgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Virgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Virgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1: Pierwsza komunia już wkrótce. Szukasz wyjątkowego prezentu? Jubiler Romankiewicz zaprasza do naszych salonów w Oszą i Kauflandzie we Włocławku. W ofercie łańcuszki, medaliki i inne pamiątki komunijne w złocie i srebrze. Teraz w atrakcyjnych cenach. Przy zakupie kompletu łańcuszek z medalikiem rabaty nawet do 23%. A dla przyszłych nowożeńców obrączki ślubne z 20% rabatem i grawerem gratis. Oferujemy także profesjonalne usługi jubilerskie. Odwiedź nas w Oszą i Kauflandzie. Jubiler Romankiewicz. Złote chwile w najlepszej cenie.
2: Majówka? Czas rozpalać grilla. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek zaprasza do sklepów firmowych w Lipnie i we Włocławku. Soczyste karkówki, aromatyczne kiełbasy, kaszanki i grillowe klasyki. Wszystko świeże, naturalne i pełne smaku. Postaw na jakość, którą czuć na każdym ruszcie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Koniarek. Smak, który łączy przy grillu.
3: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topulka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topulka. Topulka 127. Telefon 536 080808.
4: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
5: Szanowni włocławianie, drodzy turyści, wydawnictwo poleca dwa wyjątkowe albumy o dawnym Włocławku. Pozdrowienia z Włocławka oraz Włocławek na starej fotografii. Bogaty zbiór pocztówek i zdjęć dawnego, pięknego miasta. Idealne na prezent lub jako pamiątka kolekcjonerska. Albumy do nabycia w siedzibie Radia Hit Włocławek, ulica Ptasia 3. Telefon 54 233 1300.
6: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
7: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
8: Ubezpieczyłeś auto, dom, a co z tym, co naprawdę najcenniejsze? Ubezpieczenie na życie. Wielu odkłada tę decyzję, bo nie wie, od czego zacząć. W Marta Kuraczyk Ubezpieczenia przeprowadzimy Cię przez to krok po kroku. Spokojnie i jasno. Bez trudnych słów, bez zbędnych formalności. Za to z rozwiązaniem dopasowanym do Ciebie. Zadzwoń 536 566 785 lub odwiedź nas przy ulicy Zbigniewskiej 14. Marta Kuraczyk Ubezpieczenia. Z troską i po ludzku.
0: I po reklamie.

Czekamy coraz bliżej rozpoczęcia prawdziwej potańcówki w Radiu Hit. Wczoraj, jak byłem w regionie, to oczywiście potańcówka była w Lipnie, a dziś w naszym radyjku. I wczoraj tańczyliście przecież z nami na antenie 107.6 i dziś też od godziny 16 już. Także szykujemy nogi do tańczenia, do dobrej zabawy. Na pewno też w domach możecie szykować gardła, bo możecie też śpiewać do utworów, które słyszycie. No czemu nie? Czemu nie? Takie karaoke wraz z Radiem Hit wręcz wskazane. Wręcz wskazane, drodzy nasi słuchacze, za 20 minut już startujemy. Znaczy najpierw wiadomości oczywiście o 16, a potem ruszamy z potańcówką. Będziecie mogli pozdrawiać się nawzajem i proponować utwory, które chcielibyście u nas usłyszeć. Ja też nawiążę do naszych kierowców, którzy są w tej chwili w regionie, do kierowców MPK, do kierowców taksówek, do kierowców też pracujących na ciężarówkach, gdzie na pewno jeśli jesteście teraz w trasie, to mam nadzieję, że oczywiście nie jesteście sami, bo z włączonym Radiem Hit na 107,6 FM bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Oprócz dobrej pogody, ta, która panuje na drodze, no to też i musi do tego być dobra muzyka, która będzie niejako takim wyjątkowym Waszym pasażerem. No i specjalnie dla Was właśnie Jajco i Giganci, Czerwony Autobus.

Bonnie M, hooray, hooray, it's a Halli Holiday w Radiu Hit. Ja zerkam do naszej bramki SMS-owej, bo kolejne pozdrowienia do nas dotarły. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin dla Adama z Oborowa przysyła mama. My pozdrawiamy oczywiście naszą słuchaczkę, jak i Adama, któremu życzymy wszystkiego co najlepsze w dniu urodzin. Za chwileczkę odśpiewamy 100 lat, ale kolejna wiadomość, też pozdrowienia z okazji urodzin, najlepsze życzenia dla Adama z miejscowości Oborowo składa brat Tomek z Anią. Prośba o piosenkę zespół Boys, Wolność i Swoboda. I oby też i tej dużej zabawy i wolności i swobody dziś absolutnie Adamowi nie brakowało. Pozdrawiamy jeszcze raz, ale zanim, jak już wcześniej wspomniałem, zaśpiewajmy wszyscy razem dla Adama 100 lat.

Tuż przed wiadomościami z kraju ze świata, które w radiu Hit dotarły do nas kolejne pozdrowienia dla Danusi Geniusia od rodziny Sobieckich i Wiśniewskich. Prośba o piosenkę Ding Dong, Kalina, ten utwór tuż po wiadomościach z kraju i ze świata, tuż po 16. A przed wiadomościami nie kto inny jak wyjątkowa Sylwia Grzeszczak.

0: minęła 16.
1: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem, zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy, plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
2: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
1: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
3: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
4: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
3: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
5: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
1: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
6: Pogoda na fali Radia Hit.
0: A u nas we Wrocławku 26 stopni, odczuwalna temperatura jest oczywiście słonecznie, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali, wiatr wieje z prędkością 16 km na godzinę, także można powiedzieć, że dostosowuje się do godziny, która panuje w tej chwili na zegarach, dokładnie 4 minuty po 16. Dalsza część dnia równie ma być słoneczna, wieczór bezchmurny, także możliwe obserwowanie pięknych gwiazd nad wrocławskim niebem, ale też i nad niebem w regionie, gdzie dzieje się dużo dobrych atrakcji. No właśnie mowa o Baruchowie, chociażby o potyczkach sołeckich, które trwają, wydarzenie trwa. A już teraz obiecana Kalina i Ding Dong. Zaczynamy potańcówkę z Radiem Hit.

0: Reklama. Uwaga, nowości! Omoda Jake'u Matsuoka zaprasza do zapoznania się z Jake'u 5 i Omodą 5 po faceliftingu. Przyjdź do Omoda Jake'u Matsuoka przy ulicy Toruńskiej 121. Teraz nasze auta jeszcze bardziej dostępne z rabatami na rocznik 2025. Przetestuj, skorzystaj z atrakcyjnego finansowania, ciesz się nowoczesnością i komfortem. Omoda 5 już od 109 900 zł. Jake'u 7 od 130 900 zł. Omoda and Jake'u Matsuoka, Włocławek, ulica Toruńska 121. Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
1: Budujesz dom, ogrodzenie, a może potrzebujesz desek tarasowych? Odwiedź Tartak Topólka. W ofercie drewno budowlane, drewno konstrukcyjne C24, drewno budowlane strugane, łaty, kondrłaty, deski szalunkowe i dachowe, płyty OSB, pelet sosnowy, paliki do drzewek, podbitkę, deskę tarasową. Oferujemy transport, najniższe ceny w regionie. Tartak Topólka. Topólka 127. Telefon 536 080808.
2: Uwaga! Wyprzedaż płotów osłonowych w promocyjnych cenach już od 89 zł.
3: Kochanie, pamiętasz, jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
4: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
5: Jak majówka, to karkówka. Smacznej kiełbaski czy rewelacyjnej kaszaneczki z grilla życzy Zakład Ubojowo-Masarski Rom Mięs. Roman Mater.

0: zawsze tankują na stacjach Petroman, uznanego na Kujawach dystrybutora paliw Lotos i Orlen. Atrakcyjne ceny hurtowe. Zadzwoń 608 340 824. A przeglądy i naprawy samochodów? Koniecznie w sprawdzonej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Lubrańcu. Parcele 55. Zadzwoń 600 295 291.
1: Petroman zachęca do korzystania z nowoczesnych myjni w Pikutkowie w Lubrańcu, Izbicy, Piotrkowie Kujawskim oraz Chodczu. Petroman, firma z 30-letnim doświadczeniem gwarantującym usługi najwyższej jakości.
2: I po reklamie.

Noma Bless w Radiu Hit, a ja już zapowiadam i informuję, że na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek jest post o majówkowej potańcówce. I oczywiście dziś bawimy się od 16 do godziny 22. Możecie nas pozdrawiać. Pozdrawiać się siebie wzajemnie. Telefonicznie pod numerem telefonu 54 233 72 72 albo wysyłając do nas SMS-a pod 73 601 hit na początku w treści wiadomości, albo też możecie pozdrawiać siebie w komentarzu pod postem o majówkowej potańcówce z nami, o majówkowej potańcówce z Radiem Hit w komentarzu. Ja oczywiście będę odczytywać te pozdrowienia. Zachęcam też do lajkowania i udostępniania posta dalej na Facebooku. Niech się niesie informacja, że na Ptasiej 3 genialna zabawa teraz w Radiu Hit na 107,6, ale zaczniemy też od patriotycznego utworu, no bo dziś Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, Polek i Polaków. Piękna nasza Polska cała.

Piña Colada w Radio Hit, a ja już przenoszę się do naszego facebookowego fanpage'a Radio Hit Włocławek z szybkim tempem, bo tutaj pierwsze pozdrowienia do nas docierają od słuchaczki Agnieszki. Pozdrowionka dla mojego męża, dzieci, Wnusiu, Frania, Maksia i Gabrysia, całe Radio Hit, wszystkich słuchaczy, miłego weekendu. Stała słuchaczka Aga, którą również serdecznie pozdrawiamy. Też od Agnieszki najwspanialsze życzenia dla siostry w dniu urodzin, dużo zdrówka, pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń życzy jej siostra Aga z Darkiem. Zatem już teraz też dołączam się do tych życzeń, życząc wszystkiego, co najlepsze, ale przede wszystkim, co najważniejsze, udanej majówki, udanego 2 maja i nie tylko 2 maja 2026 roku, aby to był rok spełnionych marzeń, zrealizowanych celów i rok pełen radości. Teraz wspólnie po raz 2 na popołudniowej audycji zaśpiewamy ten wyjątkowy utwór, najpiękniejszy, kto każdy oczywiście może usłyszeć, kto ma urodziny i otrzyma pozdrowienie i każdy chce usłyszeć prosto z Radia Hit. 100 lat.

0: Blachy modułowe trapezowe w pierwszym i drugim gatunku, w dużych ilościach, dostępne od ręki. Blachodachówki w dużych stanach magazynowych. U nas także więźby dachowe, rynny, podbitki, stal, opał, materiały budowlane oraz ogrodzenia panelowe. Dach od ręki tylko w Emdach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. Emdach. Stawiamy na solidność. Budujemy przyszłość.
1: Uwaga, promocja! Komplety ze złota na chrzest i pierwszą komunię 20 i 30% taniej. W promocji cudowny medalik 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki z diamentami do 30% taniej. W promocji pierścionek z brylantem 1 karat za 4600 zł. Warto skorzystać. Biżuteria srebrna do 50% taniej. Złote kolczyki, łańcuszki, bransolety do 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia.
2: Od klasycznej mechaniki do nowoczesnej agrotroniki. W Starym Brześciu uczymy, jak połączyć tradycję z nowoczesnością.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego to miejsce, gdzie pasja spotyka się z zawodem.
2: Marzysz o pracy z końmi? Zostań technikiem hodowcą koni. Jeśli wolisz ratować i opiekować się zwierzętami, technik weterynarii czeka właśnie na ciebie.
3: Gotujesz jak szef kuchni? Technik żywienia i usług gastronomicznych rozwinie twój talent. Albo wybierz technika rolnika z elementami pożarnictwa, nauka i przyszłość w jednym.
2: Kręci cię nowoczesna technologia? Mechanizacja rolnictwa i agrotronika to kierunek dla ciebie. Albo postaw na zieloną energię jako technik urządzeń energetyki odnawialnej.
3: Jeśli wolisz naukę w branżowej szkole pierwszego stopnia, to zapraszamy na kierunki piekarz, kucharz lub mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych.
2: Zacznij swoją przyszłość już dziś.
3: Zespół Szkół w Starym Brześciu. Więcej niż szkoła. www.starybrześć.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy nowym centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
7: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradex od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968 726 10968. Paradeks. Energia, której możesz zaufać.
8: I po reklamie.

Nad ptaku w Ciechocinku w radiu Hit. Ten utwór przed chwilą mogliście usłyszeć. Za niespełna 22 minuty wybije godzina 17, a ja wracam do bramki SMS-owej, gdzie kolejne pozdrowienia od Was. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla kochającej żony Marioli od męża Mirka. Proszę o piosenkę Milion. I chyba tutaj chodziło o białych róż, drogi nasz słuchaczu, ale na spokojnie. Co prawda nie jesteśmy kwieciarnią. W Radiu Hit będą i białe, i czerwone róże. Najpiękniejsze, najbardziej pachnące oczywiście dla żony Marioli, którą serdecznie też pozdrawiamy. Kolejne pozdrowienia też. Oby nam się najlepszego działo tutaj dla ekipy od Aszego. Pozdrowienia do Radia Hit. Też serdecznie Was, chłopaki, pozdrawiam. Wszyscy możecie się pozdrawiać też, jak już mówiłem, do naszej bramki SMS-owej, pisząc pod 73601 Hit na początku w treści wiadomości. Przypominamy oczywiście o potańcówce, która będzie trwać. Będziemy tańczyć do 22. Postce na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Wrocławek, gdzie możecie komentować. Również te pozdrowienia będę odczytywał oraz możecie pozdrawiać się na naszej antenie na żywo. Możecie zadzwonić i komuś zrobić taką majową niespodziankę pod numerem telefonu 54 233 72 70.

0: Na zegarach za kwadrans wybije 17, a to było milion białych róż, a do nas zadzwonił słuchacz. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Dzień dobry, Piotr się kłania. Chciałem pozdrowić swoich teściów.
0: Oczywiście, pozdrowienia.
1: Stanisława i Jadwigę Hejmanowskich. Życzę im dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności.
0: I również dokładam się do tych pozdrowień. Pozdrawiam pana teściów, jak i pana całą rodzinę. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję również, pozdrawiam, do widzenia.

Tobi z Monachium i przyjmij te czerwone róże. Tymczasem ja powracam tutaj do bramki SMS-owej Radia Hit. Kolejne pozdrowienia do nas dotarły i jak czytam, za chwileczkę ponownie zaśpiewamy 100 lat. Z okazji urodzin dla naszego sąsiada Stanisława Grysiewicza, z okazji 70. urodzin, zdrowia, szczęścia, dużo radości, prośba o utwór 100 lat i oczywiście też głęboka studzienka. Pozdrawia nasza stała słuchaczka Justyna. Życzenia urodzinowe składają Darek i Justyna. Pozdrawiamy was serdecznie, jak i oczywiście waszego sąsiada Stanisława, któremu życzymy też dużo, dużo zdrowia. No i oczywiście już teraz wszyscy razem wspólnie zaśpiewajmy 100 lat.

0: Miks utworów Magdy Dureckiej w Radiu Hit. Jesteśmy tuż przed 17. Kolejne pozdrowienia do bramki SMS-owej. Pozdrowienia dla teściowej Ewy z Nieszawy od zięcia Andrzeja. Prośba o piosenkę Jedno jest niebo dla wszystkich. Oczywiście ten utwór tuż po wiadomościach. I kolejne pozdrowienia też dla prowadzącego kumpli Arka, Marka, Piotrka, Maćka, Bartka, przyjaciółki Basi i brata Krzyśka. Prośba o utwór Pokochaj mnie, Ewo, śle pozdrowienia, nasz słuchaczy Darek. Też pozdrawiam was wszystkich. Paweł Goecki również na 107,6 FM po godzinie 17 wraz z Don Wasylem. A już teraz czas na kolejne wydanie wiadomości.
1: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec, Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho, uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga, rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
1: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
1: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie, zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
4: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
5: Ile mamy aktualnie?
6: 2300
5: metrów.
6: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
7: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
1: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.

0: Reklama. Halo Włocławek! Czas na gorącą okazję od Mark Gaz. Butla gazu 74 zł. Taniej się nie da. Szybka dostawa pod Twoje drzwi. Bez zbędnych kosztów. Dzwoń teraz. 801-402-403. Powtarzam. 801-402-403. Mark Gaz. Włocławek gotuje z nami.
1: Restauracja teatralna w Ciechocinku zaprasza na roztańczoną majówkę. Czeka na Państwa mnóstwo atrakcji i kulinarnych, i do zabawy. Do zobaczenia w restauracji teatralna w Ciechocinku, ulica Kopernika 2.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Nowy koncesjonowany sklep z bronią w Lipnie. Wirgan. Broń nowa i używana dla sportowców, kolekcjonerów i myśliwych. Duży wybór amunicji i akcesoriów. W Wirgan znajdziesz też wiatrówki, gazy łzawiące i solidne szafy na broń. A jeśli dopiero zaczynasz, pomożemy Ci uzyskać pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Odwiedź Wirgan. Lipno, ulica Jana Kilińskiego 14. Zadzwoń 505 138 220. Wirgan. Pasja, bezpieczeństwo, zaufanie. Sprzedaż wyłącznie osobom uprawnionym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
0: I po reklamie. Weekendowy relaks z Radiem Hit.

0: Radio Hit, na naszych zegarach 16 minut po godzinie 17. Z nami kolejna słuchaczka. Dzień dobry, z kim mam przyjemność rozmawiać?
1: Marysia.
0: Proszę, kogo chciałaby pani pozdrowić?
1: Pozdrawiam serdecznie siostrę Irenę i szwagra Romana z Glewa i wcześniaka Roberta z rodziną.
0: Również wszystkich serdecznie pozdrawiamy i także panią życzymy udanej majówki.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie.

0: Biały Żagle na antenie Radio Hit. Przypominam, że cały czas oczywiście trwa potańcówka. Możecie do nas dzwonić pod 54 233 72 72, tak jak zrobił to kolejny nasz słuchacz. Dzień dobry, witam, z kim mam przyjemność rozmawiać i kogo chciałby pan pozdrowić?
1: Witam, Mateusz. Chciałbym pozdrowić swoją cudowną żonę i teściów Andrzeja i Alicję Lewandowskich.
0: Również serdecznie was wszystkich pozdrawiamy i życzymy udanej majówki.

0: Reklama. Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
1: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Są miejsca, do których chce się wracać. Sala imprez okolicznościowych Mirabelka w Guźninie, gmina Brześć Kujawski, to przestrzeń stworzona dla tych, którzy cenią styl, smak i perfekcyjną organizację. Rodzinne uroczystości, imprezy firmowe, szkolenia i warsztaty, wszystko dopięte na ostatni guzik. Elegancki wystrój, wyśmienite menu i obsługa, która zadba o każdy szczegół. Ty świętujesz, my zajmiemy się resztą. Mirabelka, tu zaczynają się najlepsze wspomnienia. Zadzwoń 605 662 505.
5: Uwaga, promocja! Komplety ze złota na chrzest i pierwszą komunię 20 i 30% taniej. W promocji cudowny medalik 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki z diamentami do 30% taniej. W promocji pierścionek z brylantem 1 karat za 4600 zł. Warto skorzystać. Biżuteria srebrna do 50% taniej. Złote kolczyki, łańcuszki, bransolety do 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się twoja przyszłość.
8: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
9: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
8: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
9: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
7: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
8: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
10: Dołącz do nas!
7: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
11: Agricola Lubień Kujawski. 30 lat doświadczenia w hydraulice siłowej. Siłowniki, pompy, rozdzielacze i ponad 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl. 20 tysięcy produktów dostępnych od ręki. Uwaga! Dla słuchaczy Radia Hit 5% rabatu z kodem RADIOHIT5. Odwiedź nas lokalnie w Lubieniu Kujawskim lub zamów online sklepdlarolnika.pl.
0: I po reklamie.

Jak majowy grill, to oczywiście tylko z George Baker Selection Santa Lucia by Night na 107,6. Za 25 minut wybije godzina 18. Zerkam do naszej bramki SMS-owej. Kolejne pozdrowienia. Pozdrowienia dla prezesa, prezeski, dla wszystkich pracowników od Danka z rodziną. Też serdecznie wszystkich tutaj pozdrawiamy. Zerkamy też do naszego facebookowego fanpage'a pod postem, gdzie komentujecie pozdrowienia o majówkowej potańcówce. Pozdrowienia od Karoliny dla wszystkich plażowiczów. Też pozdrawiamy Karolinę. Pozdrawiamy też naszą słuchaczkę Agatę. Dzień dobry. Chcę złożyć najlepsze życzenia urodzinowe dla najcudowniejszej i najwspanialszej cioci na świecie, Haliny Wróblewskiej od Agaty Justynki. Kochamy cię, ciociu. Żyj nam 100 lat. I oczywiście za chwileczkę 100 lat na 107,6 FM, a także prezent muzyczny, czyli Ryszard Rynkowski i urodziny.

Niech się w życiu darzy dużo radości, uśmiechu i wszystkiego, co najlepsze prosto z Radia Hit i muzyczny prezent, czyli Ryszard Rynkowski i urodziny.

0: per questo posto.
1: Skaldowi medytacji wiejskiego listonosza w Radiu Hit. Dziś przypominam cały czas święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy 2 maja, co też jest ważne, 2 maja pod kątem sportowym finał Pucharu Polski. W piłce nożnej, najbardziej popularnej dyscyplinie między Górnikiem Zabrze, teraz Arakowem Częstochowa, toczy się bój o ten puchar. 77. minuta meczu. Górnik wygrywa w tej chwili 2-0. Tak na razie wygląda sytuacja podczas tego meczu. Ja ponownie wracam do naszego facebookowego fanpage'a Radio Hit Włocławek, aby odczytać wasze pozdrowienia. Słoneczne pozdrowienia dla pana prowadzącego i wszystkich słuchaczy Radia Hit. Pozdrawiam Mariusz z Szafarni. My również pozdrawiamy serdecznie naszego słuchacza Mariusza. Pozdrawiamy też słuchaczkę Milenę, która pozdrawia wszystkich znajomych i znajomych Mileny także pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Przypominamy, majówka potańcówka z Radiem Hit. Na facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek możecie wysyłać komentarze, możecie dzwonić do nas pozdrowieniami pod 54 233 72 72 i pisać do bramki SMS-owej, do której też się przenoszę. Pod 73601 pozdrowienia od Zięcia dla Jadwigi i Stanisława Hejmanowskich z Włocławka. Prośba o utwór Mariusz Kalaga i Jedna z gwiazd. Oczywiście też was pozdrawiamy. Ten utwór za moment u nas się pojawi. Zerkam też na kolejne pozdrowienia. Prośba o utwór Cierniste róże. Oczywiście Cierniste róże na 107,6 FM też muszą się pojawić. Jak wcześniej były Milion białych róż, było czerwonej róży, to i teraz będzie o cierniste róży, także można powiedzieć, że nie tylko zabawowo, potańcówkowo, ale i też tak typowo przyrodniczo. No w końcu mamy maj. Kolejna wiadomość, która do nas dotarła. Pozdrowienie dla Danusi i Geniusia od rodziny Sobieckich i Wiśniewskich. I tutaj dla całej rodziny Duklasów, jak dobrze odczytuję, udanego grilla, piosenka Kordiana Czarne Oczy. Czarne Oczy oczywiście również u nas wybrzmieć muszą i wybrzmieją. Ale tymczasem Mariusz Kalaga, a na naszym radiohitowym zegarze za 14 minut wybije godzina 18.
2: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

Ciernista róża w Radiu Hit, a my zbliżamy się powoli do godziny 18 w wiadomościach z kraju i ze świata, między innymi o dużej frekwencji, jeśli chodzi o udział osób w obchodach święta flagi. Też będzie międzynarodowo, Iran chciał odłożyć na później rozmowę o programie jądrowym, lecz Trump, jak się dowiadujemy, to odrzucił. I o neonie zonda krypto, które zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. To wszystko na 107.6, tuż przed wiadomościami. Obiecany Kordian.

0: Radio Hit.
1: Wybiła 18.
2: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi. Było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
3: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
4: Teraz wybieramy się na finał, także
5: idziemy na stadion.
4: Kibicujemy za Częstochową.
5: Tak jest. Okay.
6: Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
4: Zdecydowanie tak.
5: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
2: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
7: Traci na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
2: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.

Reklama. Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców.

0: Najniższe ceny na rynku.
1: Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
2: Uwaga, promocja! Komplety ze złota na chrzest i pierwszą komunię 20 i 30% taniej. W promocji cudowny medalik 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki z diamentami do 30% taniej. W promocji pierścionek z brylantem 1 karat za 4600 zł. Warto skorzystać. Biżuteria srebrna do 50% taniej. Złote kolczyki, łańcuszki, bransolety do 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia.
3: Kochanie, pamiętasz jak mówiłeś, że moje auto to skarbonka? Że cały czas się psuje, że tego gruchota to nie opłaca się naprawiać, że grat, no to problem z głowy.
4: Oddaj go na złom do profesjonalnej firmy z wieloletnim doświadczeniem. Autokasacja u Jacka. Skupujemy auta bez względu na uszkodzenia i stan techniczny. Oferujemy najwyższe ceny w regionie, bezpłatny transport i zaświadczenie do Wydziału Komunikacji. Autokasacja u Jacka. Odkupi każdy pojazd. Zadzwoń 530 219 219.
5: Lipnowski Opał. Od 20 lat sprawdzony dostawca pelletu i węgla. Skupujemy też złom stalowy i kolorowy. W ofercie certyfikowany pellet najwyższej jakości Poltarex, Dimplex, Barlinek, Clear Energy oraz węgiel kostka, orzech i groszek. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą produktów Sobianek, Lew, Pantera i Diament. Dostarczamy towar prosto pod dom. Możliwa płatność kartą u kierowcy. Zadzwoń 54 288 26 54 Lipno, ulica Górna 28 8B. Ciepło, które nie zawodzi.
6: Zaproszenie na targi. Tu znajdziesz tysiące klientów w jeden weekend. Postaw na Zarzeczewo. To miejsce, gdzie bije serce kujawskiego rolnictwa i ogrodnictwa. 45 dni otwartych drzwi. Targi rolno-ogrodnicze to największa biznesowa scena regionu. Zapraszamy producentów i sprzedawców maszyn rolniczych, narzędzi, nowoczesnych technologii, szkółkarzy oraz branż pokrewnych. Wykorzystaj bezpośredni kontakt z klientami i urokliwą lokalizację nad Zalewem Włocławskim. Zarezerwuj stoisko w promocyjnej cenie tylko do końca kwietnia. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl. Zarzeczewo. Tu rośnie Twój zysk.
7: I po reklamie.

Andrej Landers w Radiu Hit, Manuel Goodbye, na naszych zegarach 18:18, także pozdrawiamy wszystkich zakochanych, wszystkie kochane gołąbki, jak to mówią, wszystkie pary. A jeśli chodzi o ten aspekt sportowy, o którym wcześniej mówiłem, w ten wyjątkowy dzień 2 maja, no to Puchar Polski dziś wędruje do Górnika Zabrze, który pokonał Raków Częstochowa 2-0, także nasze gratulacje lecą do województwa Śląskiego, no i też do Warszawy, gdzie odbył się mecz z Rakowem Górnik, zdobywcą Pucharu Polski 2026. Na naszej stronie, na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek zdjęcia z regionu, a dokładnie z potyczek sołeckich, które w gminie Baruchowo, także możecie siebie też znaleźć, jeśli tam byliście, jesteście. Dzieje się w regionie, na majówkę nie ma nudy, nie ma też nudy u nas w Radio Hit, cały czas trwa tańcówka do godziny 22. Ja już spieszę tutaj z kolejnymi pozdrowieniami, które dotarły do naszej bramki SMS-owej. Dla kochającego wujka Stanisława Sobieskiego od Pawła i Kingi i żony Barbary i wnuczki Sandry, prośba o piosenkę Rezerwa, zatem Florida Dance Band już za chwilę na naszej radiohitowej antenie. Serdeczne życzenia płynące z obrowar dla grillujących, dla Adama, który dziś świętuje swoje urodziny. Wszystkiego jeszcze raz dla Adama, co najlepsze. Prośba tutaj o piosenkę w wykonaniu André, także i André za momencik się u nas pojawi. Ja czekam też na wasze telefony pod 54 233 72 72, a także piszcie pozdrowienia w komentarzach na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek pod postem właśnie o majówkowej potańcówce. W tej chwili zerkam też na pogodę, jak wygląda sytuacja we Włocławku. No i oczywiście nie możemy narzekać, absolutnie nie możemy narzekać, bo w tej chwili odczuwalna temperatura to 24 stopnie Celsjusza. Świeci słońce, wiatr delikatnie, jakość powietrza do tego bardzo dobra, więc nic, tylko świętować. Świętować oczywiście razem z nami. Już teraz obiecana rezerwa.

Andrę, miłość Bóg nam dał w Radiu Hit na 107,6 FM. Ja powracam do naszego facebookowego fanpage'a Radio Hit Włocławek, gdyż dotarły do nas kolejne pozdrowienia od słuchaczki Renaty. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, samych pięknych dni z okazji urodzin, spełnienia marzeń dla syna Konrada z Brzozówki przysła mama Renia z Włocławka. Miłego wypoczynku, pozdrawiam serdecznie, my także serdecznie pozdrawiamy. No i już teraz na naszej radio hitowej antenie, no bo skoro urodziny, to oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, żeby zaśpiewać wspólnie 100 lat, co właśnie na antenie 107,6 FM czynimy.

nie ci sami. Jakby każdy na loterii wygrał los. I nie krzywią się na siebie, zapomnieli już o gniewie. Uleciała z nich

Sabrina i Bo It's w Radiu Hit. Za 21 minut wybije godzina 19. Powracam do naszego facebookowego fanpage'a Radio Hit Włocławek. Pozdrowienia od Agaty, najlepsze życzenia urodzinowe dla najcudowniejszej, najwspanialszej cioci na świecie, Haliny Wróblewskiej od Agaty Justynki. Kocham ci ciociu, żyj nam 100 lat. Lepszej cioci nie można sobie wymarzyć. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i prowadzącego, także serdecznie was wszystkich bardzo serdecznie i cieplutko pozdrawiam. Tymczasem do naszej bramki SMS-owej także kolejne propozycje utworów, kolejne pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla kochanej mamusi i teściowej. Żyj nam 1000 lat. Życzą córka Ewelinka i zięć Piotruś. Prośba o piosenkę Akcent przez Twe oczy zielone. Oczywiście akcent u nas za momencik się pojawi. I my składamy też życzenia oczywiście imieninowe. Dużo zdrowia, szczęścia i oczywiście zabawy, majówkowej zabawy z Radiem Hit. A propos grilla na przykład i majówki, to dla grillujących na majówce w miejscowości Wielgie tutaj pozdrowienia. Pozdrowienia i prośba, tercet egzotyczny, ile wieczorów. Pozdrowienia też dla całego Radia Hit, też serdecznie. Oczywiście ślemy do was najlepsze majówkowe życzenia. Przypominamy, że możecie też dzwonić do nas z pozdrowieniami pod 54 233 72 72. Już teraz obiecany akcent po królewsku przez Twe oczy zielone.

był tercet egzotyczny, ile wieczorów, a propos, bo były to pozdrowienia w Wielgiem, więc też informujemy, że jutro odbędą się obchody Święta Konstytucji 3 maja. Rozpoczną się one od godziny 14 z biurką przy Urzędzie Gminy w Wielgiem, następnie przemarsz pocztów sztandarowych i uczestników uroczystości do kościoła, gdzie w kościele parafialnym Wielgiem msza święta rozpocznie się od godziny 14.30. Informacje prosto z Radia Hit, a już teraz przenosimy się do kolejnego utworu Summertime Radio Mix na 107.6 FM na zegarach za niespełna 13 minut. Wybije godzina 19.00.

Everybody Loves the Sunshine w Radio Hit, a ja zerkam na kolejne pozdrowienia, które dotarły na naszego facebookowego fanpage'a do Radia Hit, czyli na Radio Hit Włocławek. Pozdrowienia od słuchaczki Małgorzaty. Dzień dobry, witam Radio Hit w tych pięknych dniach majówki. Pozdrawiam prowadzącego i słuchaczy. Pozdrawiam oczywiście Małgosia, stała słuchaczka, którą także serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrowienia też od słuchaczki Marioli. Dzień dobry w majówkowy weekend. Szczególne pozdrowienia dla Małgorzaty Laskowskiej. Życzę Mariola z Danielem. Też i was wszystkich serdecznie i cieplutko pozdrawiam. Zerkam też do naszej bramki SMS-owej. Od wnuków Fabiana, Nikodema, Oliwiera, Dominika dla babci Marioli z Wąsewa. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowka. To najważniejsza prośba o utwór w wykonaniu Mik. Nie ma mocnych na Mariola. Oczywiście pojawi się tuż po godzinie 19 na naszej radiohitowej antenie ten utwór, także serdecznie was bardzo pozdrawiam. Za kilka chwil wybije godzina 19, a będzie to czas na kolejne wydanie wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi oczywiście o tym, że w święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach, co bardzo nas cieszy, bo to ważne, żebyśmy wspólnie spędzali ten czas i żebyśmy cieszyli się z naszej pięknej, biało-czerwonej, dumnej, biało-czerwonej flagi. Będzie też oczywiście o aspekcie sportowym, no bo finał Pucharu Polski w święto flagi. Dziś piłkarze Górnika Zabrze świętują ten dzień podwójnie, no bo zdobyli Puchar Polski, wygrywając z Rakowem Częstochowa. To wszystko już niebawem na 107,6, a teraz coś z biesiadnych utworów, czyli to, co kochamy najbardziej. Jaki piękny świat, gdy się ma 20 lat.

0: Wybiła 19, czas na wiadomości.
1: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
2: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
3: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
1: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
4: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
1: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
5: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
1: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.

0: Reklama. Twoja kuchnia straszy starymi meblami? Czas na metamorfozę! Sklep meblowy Heban we Włocławku zaprasza. Projektujemy kuchnię na wymiar. Przyjedziemy, zrobimy bezpłatny pomiar, doradzimy i stworzymy projekt twojej wymarzonej kuchni. Nie chcesz czekać, mamy też meble dostępne od ręki. Kuchnie, meble pokojowe, młodzieżowe, szafy, stoły i krzesła. I najlepsze, meble możesz dostać już skręcone. Sklep meblowy Heban, Włocławek, ulica Zielna 37.
1: Uwaga, promocja! Komplety ze złota na chrzest i pierwszą komunię 20 i 30% taniej. W promocji cudowny medalik 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki z diamentami do 30% taniej. W promocji pierścionek z brylantem 1 karat za 4600 zł. Warto skorzystać. Biżuteria srebrna do 50% taniej. Złote kolczyki, łańcuszki, bransolety do 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia.
2: Szukasz szkoły, która daje więcej niż tylko wiedzę? Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Tutaj zaczyna się twoja przyszłość.
3: Wybierz kierunek dopasowany do siebie.
4: Technik żywienia i usług gastronomicznych. Dla tych, którzy kochają smak i kreatywność.
3: Technik weterynarii, jeśli chcesz pomagać zwierzętom i rozwijać swoją pasję.
4: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Nowoczesne technologie w praktyce.
2: Nowoczesne pracownie, świetna atmosfera i nauczyciele, którzy naprawdę wspierają.
3: Tu zdobywasz doświadczenie i rozwijasz swoje umiejętności.
5: Dołącz do nas!
2: Zespół szkół w Dobrzyniu nad Wisłą. Twoje miejsce, twój wybór, twoja przyszłość.
6: Masz coś wyjątkowego, a może szukasz perełek z duszą? Pchli Targ w lipnie wraca. Już 17 maja w niedzielę od 8 do 13 plac przy Nowym Centrum Lipna. Znajdziesz tu wszystko. Od staroci i rękodzieła po rzeczy z historią i okazje nie do powtórzenia. Wstęp wolny. Chcesz wystawić swoje skarby? Zadzwoń 531 982 495. Pchli Targ w lipnie. Tu każda rzecz ma swoją historię.
7: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w Potarganej Chałupie. Tu czeka na was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana Chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
0: I po reklamie.

0: Tojne Fokema w Radiu Hit na 107,6 FM, 16 minut po godzinie 19. Ja tutaj tylko przeczytam pozdrowienia, życzenia dla żony Marioli z Wąsewa, prośbę o piosenkę Magdy Niewińskiej, Milion Białych Róż. Też pozdrowienia dla pozytywnych wariatów z Osówki, których także serdecznie prosimy, pozdrawiamy. I pozdrowienia też dla Zosi, Witka, Misi, Gabrysi i Juzi. Dla nich też oczywiście będzie coś ciekawego już niebawem, ale z nami jest też na antenie nasz słuchacz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność rozmawiać i kogo chciałby pan pozdrowić?
1: Krzysztof z tej strony. Chciałbym pozdrowić moją żonę Asię, mojego szwagra, który przyjechał teraz na majówkę.
0: Czyli rodzinna zabawa, impreza się szykuje.
1: Tak, dokładnie. Chciałbym zaprosić do wspólnej zabawy.
0: Oczywiście. Bawcie się wszyscy razem. Dziękujemy za pozdrowienia. No i życzymy udanej majówki.
1: Super, dziękuję bardzo.

Milion białych róż w Radiu Hit w wykonaniu Magdy Niewińskiej. 29 minut po godzinie 19. Ja z powrotem zerkam do naszego facebookowego fanpage'a Radio Hit Włocławek. Pozdrowienia od Krzysztofa. Dzień dobry, chciałam pozdrowić w ten piękny majowy dzień Justynę, córeczkę Laurę, wszystkich znajomych i całe Radio Hit. Pozdrawia Krzysztof z Brodnicy, którego też serdecznie i ciepło pozdrawiamy prosto z Radia Hit. Pozdrowienie też od Mirosława. Pozdrowienie dla grillujących w Lubaniu Marzeny, Karolina, Aleksandry, Mariusza i Kamila i kochanych wnuczków. Pozdrawiam Mirek, który musiał zostać z pieskami w domu. O, proszę. Ale i pozdrawiamy też czworonogów, czworonogi, nasze wierne, kochane przyjaciele. Pozdrawiamy całą oczywiście rodzinkę. Kolejne tutaj też pozdrowienia, tym razem od słuchaczki Małgorzaty z okazji 50. urodzin dla siostry Barbary Jankowskiej. Życzę ci dużo uśmiechu na twarzy, życzy siostra Małgosia. Pięknie, piękne pozdrowienia, też serdeczne życzenie urodzinowe ślemy prosto z Radia Hit. Zerkam też i do naszej bramki SMS-owej, bo tutaj cieszy mnie to bardzo, że też nie próżnujecie, bawicie się razem z nami i czuję to, że ta grillówka, to mimo iż jestem daleko zapewnie od was, może do niektórych troszkę bliżej, to czuję się tak, jakby bym z wami przy rodzinnym stole i z wami kosztował tego grilla. Najlepsze życzenia dla Mateusza z okazji 30. urodzin. Dedykacja tutaj będzie akcent na 107,6 Ostatni most, a piosenka Mandacik będzie późniejszym wieczorkiem oczywiście na naszej radiohitowej antenie, także bądźcie razem z nami cały czas i właśnie teraz akcent w Radiu Hit.

I to był oczywiście akcent w Radiu Hit, a przed nami za chwileczkę kolejny obiecany tutaj utwór dla Zosi, Witka, Misi, Gabrysi i Juzi. Tutaj będzie oczywiście Krystyna Giżowska i Mariusz Kalaga, Złote Obrączki. Ja wpadłem na taki pomysł dosłownie przed chwilą. Dziś zachód słońca o godzinie 20.04. Słuchajcie, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiejszy też zachód słońca ma być naprawdę piękny, a to wszystko dzięki pogodzie, która w tej chwili panuje we Włocławku. Jest cieplutko. Jak ktoś oczywiście zapewne wielu z was wywiesił flagę biało-czerwoną, to można zrobić zdjęcie przy zachodzie słońca i na przykład wstawić w komentarzu z pozdrowieniami na naszego facebookowego fanpage'a Radio Hit Włocławek. Czcimy ten dzień, czcimy ten moment wspólnie, razem. Już teraz Krystyna Giżowska i Mariusz Kalaga.

Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły.

dom Loćin, statek dom Loćin, dokola Wisław Slońcu srebrzy się i zloci, a ty za poręcz bracie łap i pchaj z innymi się przez trap. Der dwie panienki.

statek do Mloćin, statek do Mloćin. To jest atrakcja, jakich mało moi zloci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób. A ja z kolesiem dwa

zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki,

Jaromas Stępowski, statek do Młocin w Radiu Hit za kwadrans. Wybije 20 o 20 ostatnie dziś wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Ja dalej odczytuję wasze pozdrowienia, które do nas docierają. Pozdrawiam całą stację Radia Hit, Bartka, Marcina i Emilę. Prośba o piosenkę Na wszystko te czarne oczy w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Oczywiście Krzysztof Krawczyk niebawem pojawi się na naszej antenie. Utwór Krzysztofa Krawczyka właśnie, który proponujecie. Pozdrawiam was bardzo cieplutko i bardzo serdecznie. Pozdrowienia dla Marioli na jutrzejsze imieniny. Mariola jutro zatem będzie świętować. Jak tutaj czytam, wszystkiego najlepszego życzą Buziaki i Koźlak. Prosimy o Modern Talking. Oczywiście nie może być inaczej i Modern Talking nas tutaj będzie rozgrzewać do czerwoności. Udanej soboty dla Jadwigi Wójkiewicz składa mąż Jarosław Wójkiewicz. Prośba o piosenkę Mandacik. Mandacik już wcześniej był też proponowany. To z kolei z okazji 30. urodzin dla Mateusza. Był akcent Ostatni most i obiecałem, jak i Mateuszowi, jak i wam. Oczywiście wspólnie odsłuchacie Mandacika w wykonaniu akcent tuż po godzinie 20. Kolejne pozdrowienia z okazji jutrzejszej komunii Waldkowi Wójkiewiczowi. Najlepsze życzenia składa rodzeństwo. Prosimy o piosenkę Białe Majowe Bzy. Białe Majowe Bzy też oczywiście i w Radiu Hit. Także no, jutro wyjątkowy dzień. Pozdrawiamy oczywiście Waldka Wójkiewicza i też przenoszę się do naszego facebookowego fanpage'a Radio Hit Włocławek. Tu pozdrowienia od naszej słuchaczki Marioli z okazji 50. urodzin dla Basi Jankowskiej. Spopowa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, spełnienia wszystkich marzeń, radości, pomyślności oraz zdrówka życzy Mariola z Danielem i prośba o piosenkę 100 lat. Zatem po raz kolejny dziś, ale jakże piękny jest to dzień. Może możemy śpiewać 100 lat, bo i urodziny w dniu 2 maja, święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej, no to jest naprawdę coś wyjątkowego.

A wszystko te czarne oczy w Radiu Hit. Co nas czeka w ostatnim dzisiejszym wydaniu wiadomości z kraju i ze świata? No między innymi oczywiście tym, czym żyje polska piłka, czyli zwycięstwem Górnika Zabrze, który dziś zdobył Puchar Polski. Przypominamy, po wygranym meczu 2-0 z Rakowem Częstochowa. Też będzie o tym, co przed nami, czyli w lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów zlecenie na umowy o pracę. To wszystko na 107.6 FM, tymczasem kolejny obiecany utwór oczywiście na naszej antenie. Modern Talking i No Face, No Name, No Number.

0: Zbliżamy się do 20:00, czas na wiadomości.
1: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów, zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
2: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
1: Na stadionie narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłani. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
2: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
1: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.

Radio Hit na fali 107,6 FM. Słuchaj nas.

0: Reklama. Uwaga, promocja! Komplety ze złota na chrzest i pierwszą komunię 20 i 30% taniej. W promocji cudowny medalik 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki z diamentami do 30% taniej. W promocji pierścionek z brylantem 1 karat za 4600 zł. Warto skorzystać. Biżuteria srebrna do 50% taniej. Złote kolczyki, łańcuszki, bransolety do 30% taniej. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku przy ulicy 3 Maja i w Galerii Wzorcownia.
1: Skarby nie tylko w bajkach. Prawdziwe znajdziesz w Hoceniu. Kufer skarbów wojciechowscy. Tu każde zakupy to odkrycie. Meble domowe i ogrodowe, lampy, chemia, zabawki, krzesła, toaletki, artykuły dla zwierząt, sezonowe perełki i coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Niepowtarzalny asortyment, doradztwo na medal i ceny, które robią różnicę. Hoceń przy trasie z Włocławka na Chodecz. Kufer skarbów wojciechowscy. To raj dla łowców okazji.
2: Masz problem z jakością wody? Żelazo, mangan, bakterie, nieprzyjemny zapach? ABT Aqua, Bartłomiej Czyżewski. Od 2008 roku projektuje, montuje i serwisuje stacje uzdatniania wody. Zmiękczacze, odżelaziacze, odwrócona osmoza, dezynfekcja wody. Własne laboratorium, profesjonalne doradztwo i gwarancja efektu. Zapraszamy gospodarstwa domowe, hodowle, hotele, placówki medyczne, gastronomię. Do Bierzyn 45A koło Lubrańca. Telefon 539 641 767.
3: Czysta woda to fundament zdrowego domu oraz sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Bartłomiej Czyżewski.
4: Szukasz urokliwego miejsca na imprezę firmową? Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, oferuje wynajem przestrzeni na pikniki, eventy integracyjne i imprezy okolicznościowe. Piękny widok na Zalew Włocławski, natura, teren zamknięty i własny parking. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby Twoja impreza była niezapomniana. Zadzwoń pod numer 723 692 562 lub odwiedź stronę www.kpodr.pl.
5: Restauracja teatralna w Ciechocinku zaprasza na roztańczoną majówkę. Czeka na Państwa mnóstwo atrakcji i kulinarnych, i do zabawy. Do zobaczenia w restauracji teatralna w Ciechocinku, ulica Kopernika 2.
6: Niezawodne zasilanie to podstawa każdej inwestycji. Paradeks od 25 lat na rynku lokalnym dostarcza profesjonalne rozwiązania w zakresie wynajmu agregatów prądotwórczych o mocy od 45 do 160 kV-A. Zaufali nam przedstawiciele branży energetycznej, budowlanej i eventowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od doradztwa przez transport po pełne wsparcie techniczne. Paradex Lubraniec, Aleja Lipowa 1. Telefon 726 10968. 726 10968. Paradex. Energia, której możesz zaufać.
0: I po reklamie.

Defis niespotykany kolor w Radiu Hit, kwadrans po godzinie 20 na radiohitowym zegarze. Dziś nasze kolory najważniejsze to biel i czerwień. Biel, czyli czystość, nadzieja i gotowość do pomocy. Czerwień, odwaga, siła i determinacja. Święto polskiej flagi, flagi Rzeczypospolitej Polskiej. A my wracamy też do naszej bramki SMS-owej, gdzie kolejne pozdrowienia do nas docierają w ramach majówkowej potańcówki z Radiem Hit, która trwa do godziny 22. Pozdrowienie dla prowadzącego, wszystkich znajomych i przyjaciół oraz całą rodzinę. Proszę o utwór Wyjątkowa i Przysięga. Śle nasz słuchacz Darek, którego także serdecznie pozdrawiam. Kolejne pozdrowienia dla teścia Sławka z Wąsewa, jak tutaj dobrze czytam, od zięcia Mateusza. Proszę o utwór Fest, nie ma jak u teścia. Wiadomo, nie ma jak u teścia, u teścia zawsze najlepiej, więc i też serdecznie pozdrawiam i kolejne pozdrowienie, które do nas dotarły dla Malinowskich z Pychalskiej i konwentów od Starszaków i tutaj będzie utwór z zespołu Kolor, a jaki to będzie utwór, to oczywiście się o tym przekonacie, więc bądźcie razem z nami na 107,6 FM. Kolejne pozdrowienia też tutaj dla cioci Grażyny i wuja Janusza, od cioci Grażyny, przepraszam, i wuja Janusza do Grześka z Nieszawy, także pozdrawiamy Grześka, jak i oczywiście ciocię Grażynę i wuja Janusza. Prośba tutaj o utwór zespołu CC Catch i ten u nas się pojawi na 107,6 FM. Zachęcam Was do wysłania SMS-ów pod 73601. Hit na początku w treści wiadomości. Dzwońcie do nas pod 54 233 72 72. Pozdrawiajcie się i oczywiście bądźcie razem z nami na facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek. Tam między innymi zdjęcia i nagrania z wydarzeń z regionu. Wczoraj Lipno, Ciechocinek, dziś z kolei Baruchowo, potyczki sołeckie, ale i też potańcówka, post z majową potańcówką w Radio Hit. Także komentujcie pod postem, pozdrawiajcie się, a już teraz obiecany Mateusz Mijał.

0: Na naszych zegarach 22 minuty po godzinie 20. To był Mateusz Mijał, a z nami jest już kolejna słuchaczka. Dzień dobry, z kim mam przyjemność rozmawiać?
1: Dzień dobry, witam wszystkich, serdecznie pozdrawiam. Radio Hitowe, pana prowadzącego, przesyła Barbara z Popowa. Najserdeczniejsze życzenia dla syna Adriana z żoną, córki Ani z Krystianem, dla siostry Marioli, siostry Ewy Brzostowicz, siostry Małgorzaty, dla męża Krzysztofa i mamy Elżbiety.
0: Czyli dla całej rodziny, którą też serdecznie pozdrawiamy naszą słuchaczkę Barbarę i życzymy udanej majówki.
1: Ja też również wszystkim życzę udanej majówki i dziękuję wszystkim za życzenia.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrowienia Barbara, dobranoc, dziękuję.
2: I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

0: Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kulki odchowane. Telefon 695-984-283.
1: A we Włocławku, mimo iż wieczór po 20 to 21 stopni, na termometrach czujemy na skórze 20 stopni Celsjusza, ciśnienie 1017 hektopaskali. Dzisiejszy wieczór i noc bezchmurna, maksymalnie tak do 14-16 stopni Celsjusza.

Sponsorem pogody jest Zakład Wylęgu Drobiu Radomice 49A, oferujący pisklęta jednodniowe i kurki odchowane. Telefon 695 984 283.

City Catch Heartbreak Hotel w radiu Hit na 107,6 FM. Za 26 minut wybije godzina 21. Kolejne pozdrowienia do naszego facebookowego fanpage'a Radio Hit Włocławek z okazji urodzin dla mojej wnuczusi Majeczki, która dziś kończy 10 miesięcy. Dużo zdrówka życzy babcia Małgosia z dziadkiem Józefem od właśnie naszej słuchaczki Małgorzaty. Także pozdrawiamy wnuczusie, no i mam nadzieję, że już początki życia razem z Radio Hit to będą tym bardziej wyjątkowe, bo muzyka grająca w Radio Hit oczywiście rozwesela. Pozdrawiamy jeszcze raz, ale mamy nadzieję, że nocka mimo wszystko będzie spokojna i że dzidziuś będzie spał, no bo wiadomo, jak to z dziećmi jest, że lubią w nocy też dać swój koncert, a więc nie tylko muzyka na 107,6, ale też i na przykład sopran, opera albo inne różne gatunki muzyczne maluszek potrafi wykonać. Jeszcze raz pozdrawiamy. Kolejne pozdrowienia, tym razem zerkam do naszej bramki SMS-owej dla Roberta z okazji imienin i dla całej ekipy z Kretkowa. Też was, droga ekipo, pozdrawiam, jak i naszego Roberta, słuchacza. Kolejne życzenia zięciowi Piotrusiowi, córce Ewelince. Dziękuję mamusia Mariolka i prośba tutaj o piosenkę klasik Jolka, zatem klasik już za chwilę na 107,6 FM, ale przeczytam jeszcze kolejne pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin Mariola, która jutro obchodzi imieninę. Życzę żonie dużo zdrowia i pozdrawiam całe radio. I tutaj będzie wiązanka utworów oczywiście dla naszej słuchaczki Marioli na 100%. A jaka to będzie wiązanka, to już za chwilę. I jeszcze jeden SMS. Pozdrawiam panią Teresę Czynsz z Niegi Balic. Uśmiechów, zdrówka i radości i samych buziaczków. Pozdrawia Krysia Świątczak. Prośba o piosenkę Piąty bieg budki suflera i piąty bieg na naszej radio hitowej antenie. Ślijcie SMS-y pod 73 601, bądźcie z nami na facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek i oczywiście ja też czekam na was pod telefonem 54 233 72 72. A już teraz obiecany klasik.

0: Stop, stop, panowie.
1: Dziękujemy Państwu za udział w naszym wieczorku zapoznawczym i przypominamy, że jutro od rana rozpoczynają się zajęcia naszej kursokonferencji.
2: To była wiązanka utworów Macieja Maleńczuka, Medley na 107,6 FM, a ja zerkam tutaj na muzyczne kalendarium. 2 maja 1953 rok to właśnie wtedy urodził się Lech Janerka, wokalista, kompozytor i autor tekstów, założyciel zespołu Klaus Mittwoch. Obecnie prowadzi karierę solową. 2 maja, ale 1958 roku urodziła się Małgorzata Ostrowska, wokalistka grupy Lombard w latach 1981-1997 i 1997-1999. Obecnie prowadzi karierę solową. Dla artystów składamy absolutnie najserdeczniejsze życzenia, jak i dla pozostałych naszych słuchaczy, którzy obchodzą urodziny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Łukasza z Gozdowa od grillujących z Bożewa. Też i Was pozdrawiamy, Łukaszowi życząc wszystkiego co najlepsze, mojemu imiennikowi. Także pozdrawiam tutaj serdecznie. Kolejne życzenia urodzinowe dla Grażyny Rypińskiej z Kazania życzą córki, zięciowie i wnuki. Prosimy o piosenkę Krzysztofa Krawczyka, Byle było tak. Pozdrowienie dla całego Radia Hit. Już za moment Krzysztof Krawczyk i Byle było tak na 107,6 FM, ale tutaj jeszcze kolejne pozdrowienia do nas doszły dla wszystkich grillujących, dla synków Kubusia i Kacperka, dla najukochańszych teściów Sławka i żony Paulinki, atletki. Też tutaj buziaki dla Was, prośba o utwór Fancy Flames of Love. Ślijcie do nas SMS-y pod 73601, a ja sobie jeszcze zerknę oczywiście na naszego facebookowego fanpage'a, bo i tam cały czas obserwuję Waszą aktywność. Od Tomka pozdrowienie i życzenia udanej majówki dla wszystkich. Pozdrowienie dla całego radia, słuchaczy i osób pracujących w ten piękny dzień. Życzy Tomek. Dobrze, dobrze, Tomku, że pamiętałeś o tych, którzy pracują. Właśnie dziś też serdecznie pozdrawiamy. No i mimo już w pracy, to mamy nadzieję, że ta majówka z Radiem Hit sprawia, że i ta praca jest taka zupełnie inna, zupełnie wyjątkowa, taka bardziej zabawowo-rozrywkowa, gdzie można troszeczkę dać się ponieść muzycznym emocjom. A propos muzycznych emocji, a propos genialnych muzycznych doznań, no to już teraz Krzysztof Krawczyk i Byle było tak.

Budka suflera, piąty bieg, na zegarach minuta po 21. Jak ktoś był dziś z kimś umówiony na godzinę 21 i troszeczkę się spóźnił, no to nieładnie, bo nieładnie się spóźniać, ale jak ktoś też był na czas i właśnie to wasze spotkanie rodzinne, majówkowe, taki wieczór majówkowy się rozpoczyna, no to tutaj oczywiście dla was wszystkich i dla tych spóźniarskich i dla tych, którzy są punktualni i przychodzą na spotkanie jak we szwajcarskim zegarku, umówiłem się z nią na 9:00.

Umówiłem się z nią na 9:00 na zegarach 6 minut po godzinie 21:00. Zerkam do radiohitowej bramki SMS-owej, gdzie kolejne pozdrowienia. Pozdrowienia dla pana prowadzącego, wszystkich mieszkańców Piekutkowa i całej rodziny. Proszę o utwór Sobota Pawła Gołeckiego, a śle pozdrowienia nasz słuchacz Darek. Drogi Dariuszu, także i ja ciebie pozdrawiam i już niebawem Paweł Gołecki się u nas pojawi. Pozdrowienia dla Grillowiczów z Woli Sosnowej i dla Radia Hit. Radio Hit dziękuję też całe. Pozdrawiam w imieniu całej redakcji tutaj pozdrowienia dla Grillowiczów. Cieszymy się, że jesteśmy razem z wami przy stole. No i wspólnie możemy wam umilać ten czas. Pozdrowienia dla wszystkich grillujących w Piołunowie, dla klubu i tutaj niestety ucięło fragment. Uważajcie, drodzy słuchacze, na polskie znaki. Lepiej ich nie stosować, bo wtedy może faktycznie wiadomość uciąć, więc bez znaków typu O, E i innych polskich liter, gdzie no właśnie ta wiadomość może mieć pewne kłopoty, aby do nas dotrzeć i przez bramkę SMS-ową nie przejdzie, ale oczywiście pozdrawiamy również kolejne życzenia. Życzenia dla Mikołaja z okazji trzecich urodzin. Życzy tata Mariusz I Smulski, mama Madzia i cała ekipa ze Smulska. Synu 100 lat, piosenka 100 lat. No to cóż można życzyć naszemu Mikołajowi w dniu trzecich urodzin? Po pierwsze, 100 lat właśnie, które za chwileczkę usłyszymy. No i żeby jak najmniej trosk, jak najwięcej zabawy, jak najwięcej radości. Ja pamiętam, jak byłem mały, to dużo właśnie zabawek, więc na pewno i ty, drogi Mikołaju, na urodziny dostałeś sporo prezentów. Za chwilę ten muzyczny prezent w postaci 100 lat, które wszyscy dla ciebie odśpiewamy, ale żeby zawsze na twojej buzi była radość, no bo jak wiemy, gdy dziecko się śmieje, to i cały świat się śmieje i żeby ta radość była nie tylko, kiedy się jest malutkim, tak jak ty, dopiero trzecie urodziny, ale żeby cały czas ta radość już i w przyszłości była razem z tobą i wszyscy razem dla naszego trzyletniego Mikołaja. 100 lat!

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, hej! Gdzie najlepiej zjeść placek po zbójnicku, zasmakować prawdziwej swojskiej kuchni i zabawić się? W unikalnej góralskiej chałupie, w potarganej chałupie. Tu czeka na Was gorący kocioł smaków, tradycyjne potrawy, wesela i imprezy, co niosą się echem po okolicy. A do tego malownicze otoczenie, góralska muzyka, plac zabaw dla dzieci, pokoje dla gości. Nie siedź w domu, przyjedź do nas i poczuj klimat prawdziwej biesiady. Telefon 601 097 916. Potargana chałupa koło Lubienia Kujawskiego. Serce zabawy, smaków i tradycji.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrabki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Us in a Miami, ja sobie tak w Radiu Hit pozwoliłem zobaczyć, jaka w tej chwili jest pogoda na Miami, no bo my się cieszymy, że czy to 20 dziś w ciągu dnia, powyżej 20 stopni, a na Miami, no dobra, powyżej 30. Tam jest cieplej, ale nam też oczywiście ta temperatura absolutnie się podoba. No a już muzyka grana w Radiu Hit i przy grillu dzisiaj to na pewno ta temperatura sięga jeszcze wyższych wartości. Kolejne pozdrowienia na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek. Witam Radio Hit w piękną majówkę. Serdecznie pozdrawiam pana prowadzącego i brata Andrzeja i bratową Basię z Woli Pierowej i Janeczkę Pawlak i tutaj oczywiście Bibi and Jeremy już za chwilę na 107,6 FM. Także serdecznie pozdrawiam. Kolejne pozdrowienia. Dobry wieczór od naszej słuchaczki Marty. Chciałabym pozdrowić teściową Barbarę z Popowa, która wczoraj kończyła 50 lat. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy też wszystkiego dobrego. Tutaj jeszcze od synowej życzymy jej wszystkiego dobrego i dziękujemy za pozdrowienia. Także pozdrawiamy cieplutko, zapewne bawicie się też dobrze tego wieczora. A już teraz na naszej radiohitowej antenie obiecany Bibi and Jeremy. Tymczasem na radiohitowym zegarze 18 minut po godzinie 21:00.

0: staną.
1: Golec Orkiestra. Życie jest muzyką w Radiu Hit. Życie jest prawdziwą wygraną, no i pięknym utworem muzycznym, piękną całą muzyką, o którym przed chwilą właśnie. Golec Orkiestra. Jakie nietypowe święta. Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej też obchodzimy dziś, chociażby Dzień Dronów. Tak, ktoś jest fanem dronów i robi na przykład zdjęcia, nagrania ze spotkania rodzinnego, to też możecie się nimi podzielić na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek pod postem o majówkowej potańcówce, bo na pewno dużo, dużo ludzi dzisiaj do was przyszło, jak zorganizowaliście spotkania rodzinne, czy to na przykład w domu, czy to w zasadzie korzystając z tej pogody, jak ktoś może w ogródku i grillując oczywiście, to i też takie chwile trzeba uwiecznić. Ja zerkam ponownie do naszej bramki SMS-owej. Kolejne pozdrowienia dla Małgosi i Kazika od Piotra i Krystyny. Dziękujemy za udany weekend. Prośba o utwór Imprez. Chcę się budzić tylko z tobą. Udany weekend oczywiście, bo z wami, nasi drodzy słuchacze, pozdrawiamy was cieplutko. Imprez już za moment na 107,6. Kolejne pozdrowienia dla Iwonki z Malanowa Starego od Frędki, czyli jak dobrze rozumiem, od Frędki, czyli od przyjaciółki. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam was zatem, drogie panie, cieplutko również i serdecznie. Cieszę się, że bawicie się razem z nami. Pozdrowienia też dla Bekusia od Damiana. I się tak zastanawiam, czy to Bekuś, to czy to imię? Czy może tak Bekuś na przykład jako przezwisko? No, też was pozdrawiam serdecznie i bawcie się oczywiście na 107,6 FM. Tutaj nie było propozycji muzycznej, ale dla was oczywiście będzie Ricky Martin i Living Vida Loca, tak żebyście również potańczyli z nami. Nie tylko do 22, bo do 22 trwa potańcówka, ale przecież muzykę z Radio Hit możecie słyszeć przez całą noc. Kolejne pozdrowienia dla grillujących z Lipna. Prosimy o piosenkę i znowu nie przez pana noc. Oj tak, ta noc zapewne będzie nieprzespana, no bo przy naszej muzyce, przy tym, że jest świetna pogoda, można pogrillować, dłużej ze sobą spędzić czas, no to nie można po prostu marnować jej na sen. I znowu nieprzespana noc. Właśnie, żeby tego snu nie marnować, tuż po godzinie 22. Już teraz Imprez, a ja czekam na wasze wiadomości pod 73601. Kod oczywiście wszystkim znane, trzyliterowe słówko HIT. A już teraz też i hitowo na antenie, bo Imprez.

Living Vida Loca w wykonaniu Ricky Martina na naszym radio hitowym zegarze. Za 23 minuty wybije godzina 22, więc jeszcze 23 minuty po tańcówki majowej z radiem hit. Także bawmy się calutki czas do naszej bramki SMS-owej. Kolejne pozdrowienia dla grillujących z Kolonii Poczałkowo rodziny Maćkowiaków, Sochów i Przybyszów od Matiego. Piosenka Mik, tylko ona jedyna, też za moment u nas się pojawi. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrowienie dla najwspanialszej kobiety na świecie, Justyny od Dawida. No proszę, piękne, piękne pozdrowienia tutaj od Dawida dla naszej słuchaczki Justyny. Piosenka Ty i tylko Ty, Golec Orkiestra. Golec Orkiestra tuż po godzinie 22, gdyż niebawem występowali, więc dajmy im też troszeczkę odpocząć na 107,6 FM. Dziękuję za życzenia imieninowe mężowi Piotrkowi, córce Ewelinie. Proszę o piosenkę Czerwonych Gitar. Kto za tobą w szkole ganiał? Też serdecznie Was pozdrawiamy i Czerwone Gitary u nas się pojawią. Gorące pozdrowienie od grillujących ze Szczutowa dla wszystkich słuchających i chciałbym poprosić o piosenkę Zielonooka Jasnowłosa w wykonaniu MC Daro. Oczywiście i ten utwór także będzie spełniony tutaj w SMS-owym życzeniu u nas się pojawi. Ja też śmigam już do naszego fanpage'a Radio Hit Włocławek. Tam pozdrowienia, witam w ten piękny majówkowy wieczór i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i Radio Hit wspaniałej majówki. Pozdrowienia z Pakości od naszego słuchacza Dariusza. Drogi Dariuszu, macham tobie też serdecznie i ciebie pozdrawiam, jak i całą Pakość. Od naszej słuchaczki Haliny też tutaj komentarz z okazji urodzin 65. dla mojej siostry Grażyny z Dąbrowic. Życzę jej zdrowia, spełnienia marzeń. Do życzeń dołączają się wszyscy goście. Prosimy tutaj o 100 lat. No to oczywiście 100 lat dla Grażyny z Dąbrowic. Zdrowia, szczęścia, radości. No bo to jest oczywiście najważniejsze, ale też i pozdrowienia dla

wszystkich gości, którzy są w tej chwili, mam nadzieję, obecni. No i wspólnie teraz, jeśli jesteście przy stole, wstańcie dla naszej słuchaczki Grażyny i odśpiewajcie wszyscy razem 100 lat.

I jeszcze jeden i jeszcze raz 100 lat niech żyje nam nasza słuchaczka Grażyna z Dąbrowic, którą pozdrawiamy. I już teraz przed nami Mick.

Zielonooka, jasnowłosa MC Daro w radiu Hit, a do naszej bramki SMS-owej kolejne pozdrowienia. Tym razem serdeczne pozdrowienia płyną z Jerzmanowa dla rodzinki z Witowa i Broniewka oraz prowadzącego. Dziękuję bardzo za te pozdrowienia i także pozdrawiam wszystkich, całą rodzinę z Jerzmanowa. Kolejne pozdrowienia pozdrawia Agnieszka. Pozdrawiam Agnieszka Baciary. Prośba tutaj o Baciarę. Pozdrowienia dla Agaty Świerczyny Słodziaki. Też wszystkich was tutaj gorąco tulę prosto z Radia Hit przy ulicy Ptasiej 3. Kolejne pozdrowienia, które do nas docierają dla wszystkich osób grillujących w Nowej Wsi koło Ciechocina. Proszę o polkę akordeonkę. Pozdrowienia śle Justyna. Justyna również i dla ciebie. Piątka, taki żółwik prosto z Radia Hit i oczywiście muzyczka polka akordeonka u nas się pojawi na 100, a nawet na 1000% już niebawem. Kolejny SMS. Pozdrowienia dla śpiącego Karola. O proszę, jak to śpiącego Karola. Wszystkich grillujących z Kolonii Poczołkowa piosenka Halo to London Weekend. Weekend, który mieliście okazję usłyszeć w Sitnicy i tam na żywo Halo, Halo to London i wiele, wiele innych hitów także i oczywiście na naszej radio hitowej antenie się pojawi, a tak suma sumaru, bo możecie nas słuchać przecież nie tylko na fali 107.6 FM, ale i także za pośrednictwem internetu, na przykład na radiohit.net.pl. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają za granicę, a w szczególności mieszkańcy Londynu, no bo Halo to Londyn w wykonaniu Weekend niebawem się pojawi, niebawem będziemy mogli odsłuchać, a na naszym facebookowym fanpage'u Radio Hit Włocławek od Dariusza pozdrowienia wspaniałej szwagierce z Popowa z okazji 50. urodzin. Życzę ci, Basiu, wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, spokoju, uśmiechu w codziennym życiu oraz przede wszystkim dużo zdrowia. Serdecznie pozdrawiam, Basiu, ta piękna wiadomość od naszego słuchacza Dariusza.

Weekend. Halo, halo, tu Londyn w Radiu Hit na 107,6 FM. Za 3 minuty wybije 22, a zatem nadszedł ten moment, gdy potańcówka z Radiem Hit powoli dobiega końca. Odczytam jeszcze ostatnie pozdrowienia, które do nas dotarły. Jak co sobotę pozdrowienia dla rodziny z Popowa, Wichowa, Cyprianki, dla teściowej Elżbiety i dla żony Ewy. Miłego wypoczynku z radiem od naszego słuchacza Dariusza. To prosto pozdrowienia z naszego facebookowego fanpage'a Radio Hit Włocławek. Odczytuję też pozdrowienia z naszej bramki SMS-owej. Dla wszystkich imprezowiczów z Dziewińskiej proszę o utwór w wykonaniu Bony M. Bony M pojawi się u nas po 22. Pozdrowienia też dla mamusi Ani z Piotrkowa Kujawskiego, a także tutaj pozdrowienia dla Madziusi, Wiktora, Mikołaja, Maryki i Marty na grillu na Bratkowej w Brodnicy przysyła słuchacz Paweł. Drodzy nasi słuchacze, na zegarach za niespełna 2 minuty wybije godzina 22. Czas powoli się żegnać od godziny 14. Grał dla was Łukasz Derucki, ale to nie oznacza, że kończycie swoją zabawę, no bo przecież tańczcie i śpiewajcie do muzyki, którą będziecie słyszeć na nocnej liście w Radiu Hit na 107,6 FM. Życzę wam udanej nocy, niech ona się nie kończy. No i a propos tego, co już wcześniej obiecałem, żeby była nieprzespana imprez i znowu nieprzespana noc. Do usłyszenia.

Radio Hit. Hity, które zakręcą całym światem. Hity, które istnieją tylko dla Ciebie. Radio Hit. Świat bez granic i muzyka, która nie przeszkadza w tańcu. Radio Hit. To Twoje radio.